cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest Melo Radio.
1: Nie sprzedałem twarzy, chociaż mogłem za bańkę i reklamować kredyt na twoje nowe mieszkanie. Muza na pierwszym

szczęście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: reporterów Meloradia Kraków.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy zapraszam, a nasz program zaczynamy od ważnej wiadomości dla posiadaczy aplikacji Karty Krakowskiej. Ta 10 sierpnia zostanie całkowicie wyłączona. Miasto zachęca do zainstalowania nowego narzędzia pod nazwą mKraków.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Krakowa.
6: Myślę, że niektórzy będą musieli zmienić, niektórzy nie będą musieli zmienić. Pytanie, z jakich nośników korzystają? Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Ci, którzy mają kartę plastikową i z niej korzystają, to karta plastikowa pozostaje bez zmian. Ci, którzy mają aplikację mobilną Karty Krakowskiej, wówczas już dzisiaj zapraszamy do tego, żeby migrować, bo tak to się fachowo nazywa, do aplikacji mKraków. Chcemy uporządkować ten świat, już wielokrotnie o tym mówiłem. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Mamy tych aplikacji naprawdę kilka. W ostatnim czasie wygasiliśmy aplikację Kraków.pl, która myliła się po prostu zwyczajnie tym, którzy korzystali, którzy ściągali aplikację mKraków i byli zdziwieni, że nie ma ona tych funkcjonalności, o których mówimy. 10 sierpnia to jest taka data krańcowa, która będzie tym takim końcowym elementem naszej dzisiaj kampanii informacyjnej, zapraszając mieszkańców do tego, żeby ściągali aplikację mKraków. No i to będzie ten jedyny nośnik elektroniczny na chwilę obecną.
4: Co się stanie, jeżeli ktoś przez gapiostwo, niewiedzę, bo ludziom można tłumaczyć bardzo wiele razy, ale i tak pewnie do części odbiorców nie dotrze ta informacja, że aplikacja zostanie wygaszona. Co tracą takie osoby realnie, fizycznie? Ja jestem posiadaczem telefonu z tąże aplikacją, mam też aplikację mKraków, więc uległem migracji już, że tak się wyrażę, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to co tracę?
6: No tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do karty krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować. Więc wówczas to będzie taki jasny sygnał, okej, poproszę w takim razie o inną aplikację i trzeba będzie sobie ją pobrać w 5 krokach. Bardzo prostych. Ściągamy aplikację mKraków, następnie wyszukujemy kafelek, wyszukujemy funkcjonalność karty krakowskiej, dodajemy serduszkiem do ulubionych, następnie logujemy się do karty krakowskiej tak, jak się logujemy standardowo, bo te uprawnienia w żaden sposób nie są zmienione. Później musimy podać numer PESEL i potwierdzamy następnie SMS-em autoryzacyjnie. Więc to jest 5 kroków, które trzeba wykonać. Dużo i mało, jednocześnie na tyle, ile rozmawiam z osobami, które już ten proces przeszły, no nie jest to aż tak wymagające. Ale trzeba to zrobić, dlatego jest czerwiec, wiemy o tym, że data krańcowa to jest sierpień, konsekwentnie o tym mówimy, zapraszając mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji, dlatego że Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
4: No i tutaj właśnie mamy problem, jeżeli nie zmienimy sobie tej aplikacji, wsiądziemy do tramwaju albo autobusu, natkniemy się na kontrolerkę albo kontrolera, no i masz, babo, placek, tak?
6: No dlatego to jest ten moment, kiedy konsekwentnie, jak bardzo głośno o tym mówimy, żeby takiej sytuacji nie było. Monitorujemy też ilość użytkowników, którzy przechodzą na tą aplikację. Na chwilę obecną mamy 140 tysięcy użytkowników aplikacji mKraków. No, mamy konsekwentny przyrost użytkowników aplikacji mKraków, którzy posiadali także kartę krakowską. Czyli mogę powiedzieć na chwilę obecną taką diagnozę, że kampania informacyjna jest skuteczna. Zobaczymy, ile będzie tych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z karty krakowskiej w sierpniu, a nie mają aplikacji mKraków, i będziemy starać się kanałami dotrzeć do nich. O tyle mamy komfortowo, że w przyszłym miesiącu to jest ten okres, w którym weryfikujemy tych użytkowników, którzy mają te okresowe karty. No to będzie ten moment do tego, żeby zakomunikować im bezpośrednio, że żeby zrobili ten proces, o którym mówimy.
4: Czyli będą Państwo wysyłali do użytkowników starej aplikacji takie powiadomienia push o tym, że ta aplikacja wygasa, tak?
6: Będziemy konsekwentnie. Myślę, że nie od lipca to będziecie Państwo mieć nas dość, jeśli chodzi o pusze w aplikacji Karty Krakowskiej, ale też w pismach, komunikatach, dlatego że nie chcemy w żaden sposób, żeby zaskoczyło to mieszkańców i chcemy konsekwentnie dotrzeć do każdego. To, co jest istotne, dlaczego to robimy, bo to pan redaktor zadał to pytanie, a nie do końca chyba precyzyjnie odpowiedziałem. W aplikacji mKraków mamy wiele funkcjonalności. Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. Tak? W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci, mamy aktualność, mamy biuletyn miesięcznik kraków.pl, który co miesiąc będzie można w wersji elektronicznej czytać, co też myślę, że docelowo, jeżeli przekonamy do tego użytkowników, będzie też zmniejszeniem kosztów dla gminy, dlatego że dzisiaj mamy wersję papierową, bo taka była też wola mieszkańców, ale chcielibyśmy, żeby ten materiał mógł docelowo być w większości elektronicznie. I będziemy rozwijać tą aplikację cały czas. To jest nasz kierunek. Chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić, żeby w jednym miejscu były informacje o wydarzeniach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, z możliwością kupienia biletów na to wydarzenie. Jesteśmy w procesie. To nie jest tak, że rzucam dzisiaj słowa na wiatr, tylko rzeczywiście cały czas konsekwentnie referat mKrakowa w Wydziale Komunikacji Społecznej pracuje przy współpracy z Centrum Obsługi Informatycznej. Jestem przewodniczącym tego zespołu. Wiem o tym, w którym kierunku idziemy i mamy jasno sprecyzowany harmonogram wdrożeń i na chwilę obecną nie mamy żadnych obców. Pan redaktor, pamiętam, przeprowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, rozmawialiśmy o puszach, jeśli chodzi o parkowanie.
4: Nie parkowanie. Ważność karty na tramwaj i autobus. Można przegapić, że się kończy.
6: To prawda. To jest przed nami jeszcze na chwilę obecną, ale chcę pochwalić się, że w ogóle system puszy nie jest taki prosty w tym, żeby go stworzyć. Na chwilę obecną zrobiliśmy pusze dotyczące płatnego parkowania. Obiecuję, że te pusze są dla mnie mocno istotne. Sam wiem o tym, że czasem łapię się na tym, czy ja jeszcze mam bilet, czy jadę już na gapę.
4: A ja dopowiem tylko, że nowa aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i z iOS-em. A my zmieniamy temat. To będą naprawdę trudne wakacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd dróg planuje w tym czasie remont wiaduktu nad torami wzdłuż Alei 29 listopada.
5: Tym żyje Kraków.
7: Z jednej strony pojawiają się takie głosy, że stan asfaltu na tym wiadukcie już jest taki, że koniecznie trzeba zrobić ten remont. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No a z drugiej strony mamy głosy tych, którzy mówią, że no ale jak zaczniecie remontować, to będą kłopoty w komunikacji.
4: Zwłaszcza, że niedawno całkiem półtora roku temu zakończył się remont Alei 29 listopada.
7: No niestety tych dwóch sprzeczności nie da się pogodzić w jednym czasie, a remont po prostu trzeba przeprowadzić. Rzeczywiście planujemy w wakacje wymienić asfalt na wiadukcie w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi przy Politechnice Krakowskiej. To będzie taki remont nakładkowy, myślę, że tak możemy go nazwać. Tam jeszcze przy okazji będą poprawiane krawężniki, odwodnienie, więc to będzie taki remont, po którym kierowcom i autobusom oczywiście komunikacji miejskiej ma się jeździć bardziej komfortowo. Prace będą zorganizowane w ten sposób, że najpierw będzie robiona jedna strona, a później druga strona, więc zawsze kierowcy, jak i autobusy będą miały do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną i w drugą stronę. No i to jest to największe utrudnienie, jakie czeka kierowców, którzy chcą jechać do 29 listopada w stronę Alei Alei Trzech Wieszczów, dokładnie Alei Słowackiego i od Alei Słowackiego wjechać 29 listopada właśnie na tym wiadukcie.
4: A co z tymi ślimakami, które wjeżdżają na ten wiadukt i zjeżdżają z tego wiaduktu? Czy te prace też je obejmą, czy nie?
7: Mówimy tutaj o samym wiadukcie, no bo nie chcemy tutaj paraliżować rzeczywiście całkowicie miasta, natomiast no te ślimaki są w nieco lepszym stanie, więc tam póki co prac nie przewidujemy. Natomiast no oczywiście może się okazać, że w ramach rozszerzenia tego zadania również te ślimaki zostaną zrobione, ale tutaj ze ślimakami jest o tyle mniejszy kłopot, że to jest po pierwsze mniejszy zakres i de facto taką pracę można wykonać powiedzmy w 2-3 noce, bo to zwykle wtedy w ten sposób robimy te prace, że po prostu jednego dnia jest ten asfalt frezowany, czy nocy, a do drugiej nocy jest on nakładany. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o sam wiadukt, no to jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. To niestety nie może to potrwać tygodnia, bo jak mówię, tam trzeba jeszcze zrobić pewne dodatkowe prace, więc no tutaj potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby to wykonać. No i wydaje się, że okres wakacyjny jest najlepszym czasem do tego, żeby taki właśnie remont przeprowadzić. No bo wtedy bezsprzecznie troszkę jest jednak mniejszy ruch na ulicach Krakowa w związku z sezonem urlopowym.
4: Wiadomo, w której części wakacji ten remont wystartuje, czy jeszcze nie? Czy mają Państwo uzgodnioną już organizację ruchu, czy jeszcze nie? I te daty dokładniejsze poznamy nieco później.
7: Tutaj na konkretne daty jeszcze musimy się w troszeczkę uzbroić w cierpliwość, żeby je poznać. No trwa, tak mówiąc, kolokwialnie klepanie tymczasowej organizacji ruchu, no bo bez tego dokumentu nie da się przeprowadzić takiego właśnie remontu, więc tutaj proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Natomiast no, to, co wiemy na pewno, to, że ten remont odbędzie się w lipcu i w sierpniu. No, na pewno nie będziemy chcieli tutaj tego przedłużać, a co więcej, no, mamy nadzieję, że jak już ruszą te prace, to uda się to po prostu przyspieszyć.
4: Pytanie, jak z ogólnym stanem tego wiaduktu, bo to, że nawierzchnia jest fatalna, wiedzą chyba wszyscy kierujący i też pasażerowie, którzy jeżdżą autobusami przez ten wiadukt. On jest w stanie dobrym, średnim, kiepskim, czy wymagającym natychmiastowej interwencji?
7: Jak każdy tego typu obiekt jest przynajmniej kilka razy do roku sprawdzany, monitorowany pod względem technicznym i to robią to zarówno nasze służby, jak i organy do tego powołane, więc na razie nic nie wskazuje na to, żeby coś zagrażało samej konstrukcji tego obiektu. Konstrukcja jest w niezłym stanie, więc na razie ten remont, który przeprowadzimy na wierzchu, że tak powiem, no tak to można nazwać, żeby wszyscy zrozumieli, w zupełności wystarczy do tego, żeby ta estakada dalej mogła krakowianom służyć i no na ten moment tutaj nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, żeby cokolwiek złego się z tym obiektem działo.
4: Ile w sumie ten remont nakładkowy tego wiaduktu, tej estakady nad torami będzie trwał? Mówimy o wakacjach, ale no wakacje trwają 2 miesiące. Czy to będzie pełny okres wakacyjny, czy jednak trochę uda się skrócić, uszczknąć tego czasu?
7: No jak mówię, tu jeszcze trwają jakby rozmowy z wykonawcą, również z organizatorem ruchu, czyli z miejskim inżynierem ruchu, więc no tutaj jeszcze takich szczegółowych dat to dziennych nie ma. My oczywiście będziemy chcieli, starali się i będziemy chcieli wymóc na wykonawcy, żeby te prace były wykonane jak najszybciej. Natomiast no też proszę nas zrozumieć, pewnych technologicznych kwestii związanych chociażby z tym, że kiedy zostanie położona warstwa czy zdarty stary asfalt i położona tam warstwa, która na przykład będzie powodowała, że woda nie będzie degradować tego wiaduktu, ona musi wyschnąć i tak dalej, więc jakby pewnych tego typu technologicznych sytuacji nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, natomiast no, będziemy się tutaj starać wymóc na wykonawcy, żeby te prace przeprowadził jak najszybciej.
8: Ja żywię szczerą nadzieję, że urzędnicy rzeczywiście dopilnują tego wykonawcę, by nie było zbędnych poślizgów. Więcej znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Kraków nie straci słynnego antykwariatu Kamińskiego przy ulicy Świętego Jana. Właściciele musieli opuścić dotychczasowy, prywatny lokal, ale miasto znalazło pewne rozwiązanie.
5: Co słychać w Krakowie?
10: To, co chciałem przede wszystkim podkreślić na początku, to antykwariat Kamińskiego wynajmował lokal w prywatnym budynku od prywatnego właściciela. Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie. Także tutaj nasze narzędzia wsparcia dla tego antykwariatu były ograniczone. My od kilku miesięcy wiedzieliśmy już o pewnych problemach związanych z tym lokalem i spotykaliśmy się z osobą, która prowadziła ten antykwariat. Pokazywaliśmy panu Grzegorzowi te dostępne, wolne lokale miejskie, które w obrębie plant się znajdowały. Niestety żaden z tych lokali nie spełniał wymogów takich, które są konieczne do tego, żeby można było tam zrobić antykwariat. Natomiast w ostatnim czasie zwolnił się lokal przy ulicy Świętego Jana 2, lokal, którym było dotychczas punkt Info Kraków. Jest to lokal dokładnie vis-a-vis, nie ma drzwi w drzwi w odniesieniu do antykwariatu Kamińskiego. I postanowiliśmy, żeby ten lokal zwolniony miejski przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej z przeznaczeniem na antykwariat. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie go można wynająć wyłącznie na prowadzenie antykwariatu i że będzie można go wynająć na preferencyjnych warunkach czynszowych.
4: Bo to jest chyba to, co dobija tych przedsiębiorców, czyli wysokość czynszów, koszty energii i koszty pewnie pracowników. To są główne zarzuty, które stawiają właśnie ci właściciele ginących biznesów, bo ich jest więcej. To nie chodzi tylko o antykwariat Kamińskiego, ale i Papirus w Nowej Hucie, i zakład naprawy piór na Szpitalnej, i parasolki naprawa chyba na Sławkowskiej też zniknęły, z tego co pamiętam, z takich właśnie drobnych rzemieślniczych zakładów.
10: Oczywiście, jeżeli chodzi o koszty, każda branża ma swoją specyfikę. My jako miasto Kraków wspieramy szczególnie te branże tak zwane chronione i zanikające. Jest specjalna uchwała Rady Miasta Krakowa, która wskazuje, jest katalog tych branż, tych zawodów. Ci przedsiębiorcy, ci rzemieślnicy mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. Pomoc szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące najmu lokali, przejawia się w tym, że mają oni możliwość wynajęcia lokali na preferencyjnych stawkach czynszowych. Co więcej, jest możliwość organizowania aukcji celowych tylko na taką działalność, właśnie dla branż chronionych, zanikających. I tutaj mogę od razu powiedzieć, że w najbliższych miesiącach my planujemy taką aukcję, gdzie chcemy aż 8 lokali z naszego zasobu wytypowanych we współpracy z Izbą Rzemieślniczą, z Izbą Handlową, właśnie pod kątem branż chronionych i zanikających, żeby też młode osoby, które na przykład kończą teraz szkołę branżową, żeby miały możliwość wynajęcia tego lokalu i zaczęcia prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu, że to będzie aukcja celowa, będzie te lokale można wynająć tylko na taką działalność rzemieślniczą w zakresie tych branż chronionych i będzie można ją wynająć na preferencyjnych stawkach. Także mam nadzieję, że to będzie taki dobry początek, dobre lokale na start szczególnie dla młodych rzemieślników.
4: Mówimy o preferencyjnych warunkach. Jaka jest różnica pomiędzy tym czynszem rynkowym a preferencyjnym?
10: To zależy od lokalizacji, w jakiej części miasta i na jaką działalność. Przykładowo mogę podać na przykład lokal przy ulicy Świętego Jana 2, który będziemy wystawiać do wynajęcia w aukcji celowej na antykwariat. Licytacja rozpocznie się od 35 zł za metr kwadratowy netto. No a więc to ja myślę, że to tak jest przynajmniej z 4 razy mniej niż rynkowy czynsz. Jeżeli mówimy o lokalach, które będziemy wystawiać do wynajęcia dla rzemieślników, na przykład przy ulicy, na rogu ulicy Starowiśnej i Berka Jesolowicza będziemy mieć takie dwa małe lokale idealne pod jakieś szewstwo, krawiectwo i tam stawka wyjściowa to będzie około 18 zł netto za metr kwadratowy, a więc też myślę, że około 4-5 razy mniej niż rynkowy czynsz w tamtym rejonie miasta. Będziemy mieć też lokale na terenie Nowej Huty, gdzie stawka wywoławcza będzie w granicach 11 zł za metr kwadratowy, ale więc to też już praktycznie po kosztach utrzymania tych lokali de facto.
4: Pytanie, czy budżet ZBK zepnie się w przypadku tak preferencyjnych stawek? Oczywiście mówimy o pewnym wyjściowym poziomie. No tutaj mamy, czy będziemy mieli do czynienia z licytacjami, więc te stawki pewnie będą sporo wyższe, ale czy taki krok pozwoli na to, żeby budżet ZBK się spiął?
10: Musimy pamiętać o tym, że lokale miejskie to nie mogą być nastawione wyłącznie na to, żeby maksymalizować dochód. Oczywiście jest to naszym celem, jest to naszym założeniem, żeby dochody z zasobu miejskiego, z mienia miejskiego były jak najlepsze. Natomiast oprócz tego celu mamy też inne. Takim celem jest właśnie też kształtowanie tego środowiska miejskiego, w którym żyjemy. Kształtowanie, ułatwianie niektórym podmiotom dostępu do lokali, tak aby mogły prowadzić swoją działalność, bo gdyby nie to, być może nie byłyby w stanie i nie byłoby niektórych działalności już, mieszkańcy nie mieliby do nich dostępu. Także my tutaj musimy te racje wyważyć, ale bez obaw budżet ZBK sobie poradzi. To też to są wybrane lokale, tak, które są dla tych aukcjach celowych kierowane do wynajęcia. Także to nie są wszystkie lokale. Oprócz tego mamy też wiele innych lokali, które są wynajmowane bez tych ograniczeń, gdzie mam nadzieję osiągać jak najwyższe czynsze oczywiście.
4: Wywołał pan dyrektor temat lokali, które będą pod wynajem w Nowej Hucie. Właśnie w tej części Krakowa, w dzielnicy 18, sporo było zamieszania wokół dawnych lokali usługowych, które funkcjonowały, przestały w pewnym momencie funkcjonować. No i tutaj przykład chyba kardynalny, czyli Papirus.
10: Jeżeli chodzi o Papirus, sklep papierniczy, który chyba od lat 50. się mieścił przy placu centralnym, to tutaj państwo, którzy prowadzili ten lokal, po prostu postanowili przejść na emeryturę. No, z uwagi na wiek i inne okoliczności, każdy ma prawo też już kiedyś zakończyć pracę zawodową i oni tak postanowili. Lokal zamknęli. W tej chwili my prowadzimy remont tego lokalu. Remontujemy posadzki, wymieniliśmy instalację elektryczną, remontujemy tynki, malujemy lokal. Co więcej, tu chciałem podkreślić, że zakupiliśmy też oryginalne meble od najemców, żeby zachować klimat tego lokalu. Meble, które tam były specjalnie projektowane właśnie na potrzeby tego lokalu. I żeby zachować tę funkcję i ten charakter lokalu, też chcemy go przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej. Będzie go można wynająć na prowadzenie albo sklepu papierniczego, albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym. Te dwie funkcje będzie można ze sobą łączyć. Także mamy nadzieję, że to pozwoli z jednej strony zachować charakter, zachować tą funkcję w tym lokalu, który był specjalnie pod sklep papierniczy de facto projektowany, a z drugiej strony troszkę ożywić tą przestrzeń, bo też musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach niektóre gałęzie handlu, działalności rzemieślniczej po prostu giną z uwagi na zmianę przyzwyczajem konsumentów.
4: No właśnie na to też chciałem zwrócić uwagę, że część aktywistów, która podnosi raban, że zmienia się charakter miasta, że znikają drobne sklepiki albo punkty usługowe, gdzieś zatrzymała się chyba mentalnie w latach 90., bo no, dzisiaj już mało kto potrzebuje części zamiennych do Fiata 126P albo do Skody 120, albo kupuje części elektryczne nie w małym sklepiku gdzieś przy ulicy Kalwaryjskiej, tylko albo w hurtowni, albo w dużym sklepie, gdzie może dostać cały asortyment, całe wyposażenie potrzebne na przykład do remontu. I tutaj chyba też na to trzeba zwracać uwagę, że no, jednak handel zmienił swoje oblicze od lat 90. i to zwrot o 360 stopni, można powiedzieć.
10: Myślę, że tutaj w takich sytuacjach zawsze jest dobrze, żeby każdy sobie z nas odpowiedział. Kiedy ostatni raz kupiłem książkę w księgarni, a kiedy przez internet? Kiedy ostatni raz kupiłem, poszedłem po, nie wiem, po jakieś narzędzia do małego sklepu z narzędziami, a kiedy byłem w dużym markecie? Te zmiany są widoczne na naszych oczach. Zobaczmy, ile na naszych ulicach, na naszych miejscach przy naszych budynkach, ile jest paczkomatów. No one tam nie stoją bez przyczyny. Ten handel przenosi się właśnie do sieci, do internetu. No i to zmienia kształtowanie rynku handlu. Na pewno. I niektóre branże po prostu w tej sprzedaży stacjonarnej zanikają. No i tak po prostu jest. My oczywiście staramy się jako miasto, aby te niektóre szczególnie istotne dla mieszkańców funkcje podtrzymywać i dzięki preferencjom je w pewien sposób dotować. Natomiast no, pewne zmiany są nieuniknione. Natomiast to, że się coś zmienia, to nie znaczy, że też jest jakaś pustka, bo w to miejsce wchodzą inne rzeczy. No, ja widzę na przykład, że jest coraz więcej usług takich związanych z, nie wiem, czy z urodą, czy fryzjerstwo, barberstwo. I trochę więcej właśnie takich rzeczy nastawionych bardziej na usługi, mniej na handel.
4: Rozmawialiśmy o Papirusie. Kolejny kultowy lokal w Nowej Hucie, Centrum B4. Tam też będzie aukcja celowa.
10: Tak, tam również będzie aukcja celowa, tam przez wiele lat działała ostatnio księgarnia i chcemy, żeby ta funkcja albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym, albo antykwariatu została utrzymana i na ten lokal również zostanie ogłoszona aukcja celowa. Jest to duży lokal, bo on ma ponad 170 metrów, a więc no, jego koszty utrzymania są w związku z tym znaczne. Chcemy, aby ta funkcja się utrzymała. No, pamiętajmy, no, Kraków jest miastem literatury UNESCO. Dbamy o to, żeby księgarnie, antykwariaty nie zniknęły z pejzażu naszego miasta. Także mam nadzieję, że znajdziemy z powodzeniem najemcę, który tam taką działalność będzie kontynuował.
4: Ciężko gospodaruje się takimi zasobami bardzo specyficznymi w takim bardzo specyficznym mieście jak Kraków, no bo państwo muszą, no tak jak już trochę wspomnieliśmy o tym, ważyć bardzo różne interesy, no i też zawsze gdzieś na końcu i z tyłu głowy zostaje nam tabelka w Excelu, czy się nam spinają te wszystkie wydatki, wpływy i tak dalej, i tak dalej.
10: Nie wiem, czy ciężko, na pewno ciekawie. Powiem tak, bardzo lubię swoją pracę, bo jest bardzo ciekawa pod tym względem. Bardzo dużo historii ludzkich, historii przedsiębiorców, rzemieślników. To jest bardzo interesujące. Staramy się, aby lokale, zasób komunalny służył właśnie nie tylko generowaniu jak najwyższych zysków, ale też wspieraniu branż, które tego wymagają i pewnemu kształtowaniu tej przestrzeni miejskiej, w której się wszyscy poruszamy, bo no, miejskie lokale są nie tylko od tego, żeby przynosić jak największy zysk, ale również, żeby miasto miało jakiś wpływ na to, jakie działalności są prowadzone w lokalach miejskich czy w danych częściach miasta. Takie jest oczekiwanie społeczne też. Mieszkańcy tego od nas oczekują. Teraz jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo obecnie prowadzimy pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi zasad najmu lokali miejskich, użytkowych. 10 czerwca było pierwsze czytanie uchwały Rady Miasta na sesji. 24 będzie drugie czytanie i mam nadzieję głosowanie na ten temat. I w tych nowych przepisach też staramy się odpowiedzieć na pewne postulaty miejskie, postulaty mieszkańców, postulaty aktywistów. Z takich nowości, myślę, które są szczególnie istotne pod tym kątem, będzie możliwość wsparcia będzie narzędzie, które chcemy wprowadzić w tych przepisach, które będzie dawało nam możliwość wsparcia podmiotów, które od wielu, wielu lat prowadzą jakąś działalność taką unikatową w jakiejś części miasta, które się już na stałe wpisały w pejzaż miejski i chcemy dać możliwość takim podmiotom, jeżeli one się znajdą w jakiejś trudniejszej sytuacji finansowej, właśnie czasowej obniżki czynszu dla nich, żeby ich wesprzeć, żeby one mogły swoją działalność kontynuować.
8: Więcej na stronie ZBK.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków. Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
12: Dużego tłoku na drogach jeszcze nie ma, no ale widać, że z każdą minutą już nam ruch gęstnieje, zwłaszcza na Zakopiance, tutaj od miejscowości Gaj w stronę Krakowa i na Górze Libertowskiej. Przybywa też samochodów na północy miasta, choć na razie jeszcze przejedziemy bez problemów. Uważajcie na pogodę, dzisiaj znów bardzo ciepło i możliwe także burze.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
13: To już w pół do siódmej, tak? Zaczyna się poniedziałek, 22 czerwca. Żeby wam się łatwiej działało, od rana podkręcamy tempo i robimy rzeczy. Za chwilę fajna torba będzie do zgarnięcia. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

Dub Dog, See How Does It Feel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już za 20 minut godzina 7 będzie. To ja mam jedno bardzo ważne, zasadnicze, podstawowe pytanie o tej porze. Co u was? Jak tam się wam tydzień zaczyna? Jak humor? Jak samopoczucie? Polepszyć troszeczkę? No mam coś, co na pewno odpowiednio dobrze wpłynie na was. Torba Melo Radia jest do zgarnięcia. To dzwońcie szybko już teraz pod 321-321-777. Opowiedzcie, jak tam wasz dzień startuje. 321-321-777. No i zgarnijcie torbę Melo Radia. Przyda się na pewno w te wakacje tego lata.

0: Haven i I Run w Melo Radio. Poniedziałek to jest fantastyczny dzień, tak z samego rana, żeby zrobić coś pierwszy raz w życiu. Tak jak Adam. Adam, co ty zrobiłeś dzisiaj? Pierwszy raz w życiu, co?
1: Pierwszy raz w życiu zadzwoniłem do was i się od razu dodzwoniłem.
0: No i widzisz? I dzieje się. I można. A niektórzy mówią, że nie da rady. A Adam dał radę od samego rana. I co będziesz robił ciekawego później?
1: Później po pracy idę na motorek i już na tur właśnie czekam.
0: A to jest dzisiaj otwarcie sezonu? Pewnie nie, chyba, co? Już śmigasz od jakiegoś
1: czasu. Nie.
0: No, tak myślałem. Tak tylko
1: otwarcie pytam. Sezonu było dawno.
0: Nie, no tak tylko pytam. Chciałem zapytać, czy tylko ja wcześniej zacząłem, czy ty też. No i świetnie, to przybijamy sobie pianę z samego rana i uwaga, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Adam, uważaj, skup się. Szpinak czy brukselka?
1: Ani jedna, ani drugie, ale może być brukselka.
0: Jak już dają, to niech wcisną brukselkę. Spacer czy basen?
1: Spacer.
0: I teraz uważaj. Auto czy motocykl?
1: No wiadomo, motocykl.
0: Tak tylko pytałem. Adam, dla ciebie belotorba. Zabieraj ją ze sobą, śmigaj śmiało. Fajnego poniedziałku, bye.
2: Melo.
0: Czekamy na was. 321-321-777. Co tam u was z samego rana? Jak się kręci i rozkręca ten nowy tydzień i poniedziałek i lato? Przy okazji zauważyliście? 22 dzień czerwca. Mamy dzisiaj. Forma dobra? No wiadomo. Jakie plany? Też można się tym pochwalić u nas. No i przy okazji można zrobić trochę głośniej Melo, bo another I talk to you już teraz. Tak wam gramy dzisiaj z samego rana na start nowego tygodnia. Za 15:07.

0: Tame Impala w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i zaczynamy razem z wami nowy tydzień. Jest Marcin, czyli będą newsy.
1: Będą newsy, będzie w nich dużo o pogodzie i będzie też nieco o tych, co kopią w gałę w obu Amerykach.
0: To już za chwilę. Fajnie, że cię widzę, tak, po weekendzie, no.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milki, David Guetta. Fajnie, że będą, tak po weekendzie. Fajnie, że lato się robi. Znaczy ma się zrobić. Szczegóły w prognozie pogody już za chwilę. Czy będzie cieplej, czy jeszcze goręcej? O tym za moment.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
3: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
4: A te najlepsze mają ich wiele.
3: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
4: To dobre strony Krakowa.
3: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
5: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
3: Osiedle Dobre Strony.pl.
2: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
6: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy

0: akcji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Pogoda.
1: Sprawdzamy pogodę na dziś, no i specy od pogody ostrzegają, że dziś prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a także porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Lokalnie grad, zwłaszcza o poranku właśnie może popadać i wtedy mogą przejść burze. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 26 stopni ciśnienie w górę.
2: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Połamane drzewa, uszkodzone dachy, podtopione ulice to skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Najwięcej wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Tymczasem burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojnie, niezmiennie będzie jednak gorąco, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
3: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znowu upalnie. I jeszcze zaglądamy do tabeli wyników na piłkarskich mistrzostwach świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Bezbramkowo zakończył się mecz Belgii z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Bądźcie pewni, to wasz najlepszy poniedziałek w tym tygodniu. Nie obrażajcie się, że pojawił się tak nagle po weekendzie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemano, hej. Inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

Ej, ty, don't stop w Melo Radio. No nie przestawajcie, bo idzie wam naprawdę świetnie dzisiaj od samego rana. Super poszło to szurcją pewnej polskiej podstawówki. A w czym ustanowili rekord? O tym już za chwilę wam powiemy, tylko w Melo Radio. Teraz podkręcamy tempo w poniedziałek z samego rana i już gotowy do tego, żeby pojawić się u nas Usual Moving to the Sun. To jest jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. W samym środku wakacji będziemy tam razem z wami, a bilety do wyrwania jeszcze dziś w Melo.

0: To Sigala, Melo Radio, Sweet Lovin'. Fajnie się spotykają. Następnym razem spotkają się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, a jeszcze dziś dla was do zgarnięcia zapro na to wyjątkowe wydarzenie. Bądźcie blisko Melo. W Melo Radio podkręcamy tempo, a wy wykręcacie nowy rekord w nowej dyscyplinie narodowej Polaków, czyli w oddawaniu plastikowych butelek. Uczniowie szkoły podstawowej numer 9 w Lubinie, wyobraź sobie, zgromadzili prawie 40 tysięcy takich opakowań.
1: Wow, sporo.
0: No, to wszystko w ramach akcji charytatywnej. Przy okazji zebrane pieniądze przeznaczone będą na pomoc ich chorej koleżance. Słuchajcie, oddawanie takiej ilości opakowań to nie tylko trochę czasu zabiera, około miesiąc zbierali, ale trzeba też poświęcić trochę czasu, żeby to wszystko oddać. I oddawanie do automatu trwało aż 14 godzin. No a jak u was? Idziecie dzisiaj na jakiś rekord? Jakaś butelka z wodą, to wiem, na pewno się wam przyda. No bo temperatura znów wysoko ma być dzisiaj. Lubimy to. W sumie niech się lato rozkręca jeszcze bardziej. Thomas Gray w 19 po 7 już teraz.

0: Jedno z najlepszych połączeń, jakie ostatnio słyszeliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano, a już za chwilę to wam powiemy, z jakiego klucza sporo osób ostatnio wybiera kierunek swoich wakacji. Wakacje, lato, to też niezłe połączenie, dwa słowa, które zawsze dobrze działają. Avicii i Rita Ora i Lonely Together, to już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
11: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Osiedle Dobre Strony.pl.
12: Słyszysz to napięcie? Ten moment, kiedy wszystko za chwilę się zacznie. Valvoline Ride Małopolski 2026 już od 2 do 4 lipca, a my zabierzemy Cię na trasę jeszcze przed startem. Poczuj emocje, słuchając specjalnych mini-audycji od poniedziałku do piątku przed 10. Na Valvoline Ride Małopolski 2026 zaprasza Województwo Małopolskie, partner główny wydarzenia.
13: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
15: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
16: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Calvin Harris, Lovers in the Past Life w Meloradio. Widzimy się z nimi, bawimy razem z nim, no i z wami oczywiście również na Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, no to jest jeszcze taka szansa i okazja. Koniecznie skorzystajcie, wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Słuchajcie, okazuje się, że coraz więcej młodych ludzi na swoje wakacje wybiera miejsca, gdzie już byli, z którymi mają jakieś dobre wspomnienia. Jadą tam albo lecą nie po to, żeby zobaczyć coś nowego, ale żeby wrócić do miejsc kojarzących się z dzieciństwem. Dla części pokolenia Zetek najbardziej nostalgicznym rokiem jest, wyobraźcie sobie, 2012. No to żeby się wam dobrze ten poniedziałek kojarzył tak od początku nowego tygodnia, to mamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Teraz Andy Dust.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Mikolasy Trips. Hard to be humble. W Meloradio tak zaczynamy razem z wami poniedziałek. Co tam dobrego on jeszcze przyniesie u was? Wszystko się okaże niedługo, a wcześniej o tym, co wniósł Marcin.
1: Jest światełko na końcu bardzo długiego tunelu między USA a Iranem.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Kygo, Kality Griffin w Melo. Save my love. A o tym, czy słońce dzisiaj i jak mocno zaświeci, w prognozie za chwilę w Melo.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne, internet, telewizja.

0: aplikacje i telefonie. To ja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
18: Z ważnych wieści dla kierowców na początku tygodnia, no to od godziny 11 na odcinku ulicy Kocmyrzowskiej pomiędzy węzłem Grębałów a ulicą Bukszpanową zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu. I tą najważniejszą zmianą dla kierowców będzie udostępnienie dwóch pasów w obu kierunkach.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
16: Pogoda.
18: Sprawdzamy, jaka aura nas dzisiaj czeka. Znowu będzie bardzo ciepło i burzowo. Dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 25-6 stopni Celsjusza. No ale specy od pogody ostrzegają, że zwłaszcza o poranku właśnie możliwe intensywne burze. Może też popadać mocno deszcz, a lokalnie nawet grad. Również wiatr momentami bardzo silny. Ciśnienie w górę.
19: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
20: Zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. To nad końcowym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Chodzi m.in. o powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Koalicja Obywatelska zapewnia o wyjaśnieniu do końca nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziś ma być powołana odpolityczniona Rada Nadzorcza placówki. Europoseł Michał Szczerba mówi, że w tej sprawie nie będzie świętych krów.
21: Tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć.
20: Według doniesień mediów Rafał Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach w placówce. Małe kanadyjskie miasteczko uznało, że drzewa mają swoje prawa. To pierwsza taka decyzja podjęta przez Radę Miasta w Kanadzie. Miasto dostosuje teraz lokalne przepisy tak, by chroniły drzewa i zobowiązywały do sadzenia nowych na miejsce wycinanych.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Z tymi drzewami, to ja rozumiem, no zgadzam się. Tylko co krzaki na to, co krzaki? Słuchajcie, oby się wam poniedziałek nie wykrzaczył, będzie wszystko okej, bo my podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. To jest czas, 12 minut po 8, kiedy macie okazję wykazać wszystkim i sobie przede wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. No to dzwońcie, jak już wszyscy słyszeli, pod numer studia teraz.
1: 321-321-777. My w studiu siedzimy i na was czekamy.
0: 321-321-777. Dzwońcie, dwie osoby mają szansę.

0: David Guetta, Less of Mellow, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Mellow Radio.
0: Razem z nami teraz z daleka Mariusz. Cześć Mariusz.
2: Dzień dobry, witamy z Manchesteru, Anglia.
0: Dzień dobry, Manchester, witajcie, Anglia. Słuchaj, ale ty tam za długo to nie będziesz, bo ty na lotnisku jesteś.
2: Jesteśmy na lotnisku, lecimy do słonecznego Meksyku, Cancun, baby.
0: Ale teraz, ale Mariusz, ile ty osób teraz zdenerwowałeś.
3: Oj,
0: jeszcze
3: tam,
0: powiedz,
3: tam.
0: Jeszcze powiedz, że na jakieś wakajki lecicie, co?
2: A to tylko 14 nocy all inclusive.
0: Tylko 14. Tylko czy mów tak dalej, słuchaj. Już połowa ludzi zgrzyta zębami. Na przykład Jacek zgrzyta zębami. Siema Jacek.
4: Siema, witam, witam.
0: No, słyszycie go? Faktycznie chyba trochę, nie? Bo Jacek w pracy cały dzień, co? Jacek!
4: No niestety, ktoś ma wolne, ktoś pracuje.
0: Pewnie, Jacek, ale nie przejmuj się. Poniedziałek dzisiaj, to ty w tej robocie też będziesz miał Meksyk na pewno, no. Dobra, słuchajcie, lecimy z naszą zabawą Gotowi na Wszystko. Startujemy już teraz.
1: Gotowi na Wszystko.
0: Pamiętajcie, są dwa pytania, czekam na wasze odpowiedzi, ale najpierw należy zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
4: Tak.
0: Dobra.
2: Tak jest.
0: Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną łapiecie melotorbę. Uwaga, pierwsze pytanie dzisiaj. Czy wczoraj był najdłuższy dzień w tym roku? Tak czy nie?
4: Jacek.
2: Mariusz.
0: Jacek pierwszy, Jacek słuchamy?
2: Nie.
0: Jeszcze raz?
4: Nie. Nie.
0: A tak, tak zwane letnie przesilenie. 21 czerwca. Wow, no. Ale spokojnie, spokojnie. Jest jeszcze pytanie numer dwa. Która europejska stolica leży najdalej na południe? Valletta, stolica Malty, czy może Madryt?
4: Jacek.
0: O, teraz Jacek. Chyba Jacek. Jacek?
4: Valletta.
0: Bardzo dobrze, pewnie,
3: brawo.
0: Tym razem, brawo! Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź ze strony Jacka. Dla Jacka mamy melotorbę. Mariusz, ty się nie przejmuj, bo dla ciebie też fajny merch od Melo już pakujemy i już wysyłamy. No i korzystaj tam z pogody, słońca i w ogóle z życia w tym Meksyku. Trzymajcie się, dzięki, bardzo miło było.
1: Gotowi na wszystko. W Melo.

0: Bob Sinclair w Melo. I can't wait. Podkręcamy tempo z samego rana w poniedziałek, 22 dzień czerwca. No i jak tam? Jakoś dłuży się wam w pracy, jak jesteście teraz? Nikt wam jeszcze nie powiedział, że idzie wam świetnie, to ja będę pierwszy. No idzie wam świetnie. Za chwilę w Melo Topic i Becky G między innymi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary! Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
15: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
16: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Słyszysz to napięcie? Ten moment, kiedy wszystko za chwilę się zacznie. Valvoline Ride Małopolski 2026 już od 2 do 4 lipca, a my zabierzemy Cię na trasę jeszcze przed startem. Poczuj emocje, słuchając specjalnych mini-audycji od poniedziałku do piątku przed 10. Na Valvoline Ride Małopolski 2026 zaprasza Województwo Małopolskie, partner główny wydarzenia.
1: Castorama!
22: Teoria
1: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
22: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

Byłoby super razem z tobą być na Sunrise Festival. To możliwe, bo w Meloradio zgarniacie bilety na to mega wydarzenie. Nad polskim morzem widzimy się już od 31 lipca do 2 sierpnia. Weekend pełen gwiazd i najlepszej muzy specjalnie dla was. Bawimy się przy setach, które zagrają Sigala, Hurzel, Afrojack, Axwell i Scooter. Zapro dla was będą do zgarnięcia w Meloradio. Wiecie, że trzeba być blisko, no i koniecznie uważnie słuchać Melo. Bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu do zgarnięcia już niedługo. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Już za 17 minut, 9 w Meloradio.

0: Moonlight.
1: Prosto z 30 Meloradia, która zawsze w piątkowy wieczór na naszej antenie, a w poniedziałkowy poranek to już mamy za 9 minut 9, za chwilę będą newsy.
2: A w nich będziemy głównie chyba ostrzegać, tak bym to ujął.
0: A już o 9 zagramy
1: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Będzie ciepło, a nawet cieplej. Tak bym to ujął, a jak ujmują to synoptycy, to za chwilę w prognozie pogody w Meloradio.
0: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz.

0: w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz super korzystnie. Z tym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: O reklamie. Autopromocja.
10: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
11: Meloradio.
10: Ale proszę uzasadnić.
11: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
10: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
11: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
9: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
10: Iga Dudziuk
11: i Mikołaj Kujawiński.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
1: Nadal gęsto na drogach w Krakowie, zwolnijcie na Wielickiej przy dojeździe do Powstańców Śląskich, a także na Nowochódzkiej, no i oczywiście również na Kalwaryjskiej, a także na Konopnickiej i generalnie Rondzie Grunwaldzkim. Ścisk tradycyjnie na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów oraz przy Kleparzu.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
1: Zerkamy za okno, no i sprawdzamy, jaka pogoda nas dzisiaj czeka. Kolejny upalny dzień, choć kilka stopni mniej niż w weekend, bo dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 26 stopni Celsjusza. Pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, no ale właśnie momentami te chmury mogą być groźniejsze. No i specy od pogody ostrzegają, że dzisiaj nad Krakowem mogą przejść burze i może też mocniej popadać. Ciśnienie wysokie.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Zaczynamy od alertów drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Chodzi o podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Dla całego kraju wydano też alert RCB. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia, a tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. W szczytowym momencie z ogniem walczyło aż 200 osób. Służby rozpoczynają generalnie sezon wakacyjny. Więcej patroli policji pojawi się na polskich drogach, na plażach, ale też bezpośrednio na wodzie, mówi inspektor Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji.
4: Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim wybierać te plaże, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem.
3: Głównym powodem utonięć wciąż jest picie alkoholu przed wejściem do wody.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Od rana dzisiaj, w poniedziałek, wchodzimy razem z wami w ten nowy tydzień. Zapowiada się jak na razie całkiem nieźle. No to podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Bartek, Marcin i Daria. Siemano, dzień dobry, hej.

0: Another in the Blue. John Player i Mosey Man w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca i dzisiaj, wyobraźcie sobie, też Światowy Dzień Kultury. Także jak tam macie jakąś aktywność w planach dzisiaj, to może by tak troszeczkę podkręcić tempo i zwiększyć, no nie wiem, może z jednego spaceru do dwóch albo z dwóch podbiegnięć do trzech. Co wy na to?
1: No trochę. Można.
0: Widzę, że nie zareagowałeś zbyt optymistycznie. Nie. To zaraz optymistycznie będzie, bo udało się coś naprawić. Aż po 400 latach. Szczegóły za chwilę w Melo.
2: Się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Red Light, Ian Curry w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie tej historii. Notatnik Leonarda da Vinci został uratowany po 400 latach. Wow. Zniszczono go jeszcze w XVI wieku.
1: No
0: wtedy
1: nie.
0: To jego ówczesny właściciel powycinał sobie poszczególne kartki i w ogóle poukładał je tak, jak jemu się podobało. Naukowcy przez 10 lat pracowali, żeby przywrócić notatnik do oryginalnego wyglądu. W końcu im się udało. I teraz bezcenne zapiski i szkice tego genialnego wynalazcy można po raz pierwszy od kilku stuleci oglądać w całości. A najlepsze jest to, że każdy może za darmo dokładnie przejrzeć ten notatnik, bo wszystko to zostało zeskanowane i wrzucono to do internetu. Czujecie? Możecie sobie poszperać w notatniku Leonarda da Vinci.
1: No może to zrobię dzisiaj na przykład.
0: I nie przejmujcie się, jak tak po weekendzie macie u siebie jakieś takie, wiecie, zaległości jeszcze z piątku i wszystkie jakieś takie nie w całości. Też spokojnie dacie radę to posklejać w całość. I zajmie wam to na pewno krócej niż 10 lat. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Ebony Hollow w Melo Radio. Takie fantastyczne dźwięki mamy dla was w ten fantastyczny poniedziałek. Czy brzmi odpowiednio dobrze? Czy jeszcze można podkręcić tempo? Zawsze jasne, że tak. Za chwilę zadbają o to Emily Sande i Don Diablo w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Dobrze dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na

0: and Living.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
5: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
14: MediaMarkt.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
16: O reklamie.

0: Gabry Pontel-Lowik z Melo Radio. Tak, gramy dla was dzisiaj w poniedziałek. Od samego rana podkręcamy tempo. Lubimy mieć dla was dobrą wiadomość i lubimy takie wasze reakcje.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Szkańka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
4: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
3: Super!
0: A kto dzisiaj tak odpowiednio zareaguje? Może wy? No to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Jest jeszcze szansa wybrać się razem z Melo na to wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze w lipcu. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: dzięki od razu mi lepiej.
1: A już o 10:00 zagramy.
0: Daję Albi Good Boys Hideaway w Melo Radio.
2: A my tak, bo dzisiaj dzień kultury fizycznej też, więc no.
3: No, to trochę kultury, Adrian.
0: Trochę
3: teraz
0: kultury, tak.
3: Do 14:00.
0: Oczywiście.
3: No.
0: Znaczy zrobię co w mojej mocy, ale na wiele bym nie liczył. Obiecuję, że będziemy podkręcać tempo, to zdecydowanie. Feeling blue without you.

0: cię.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Silnik wchodzi na obroty, słyszę odliczanie, ręce na kierownicy, serce bije szybciej. Tu zaczęła się jazda. W 2021 roku był to rajd tworzony przez pasjonatów dla pasjonatów. Bez wielkich ambicji, ale z ogromnym sercem. Najpierw amatorzy, potem krajowa czołówka, a teraz międzynarodowa stawka i wielkie nazwiska. Dziś wskakuję na OS i czuję, że nareszcie Małopolska oddycha rajdami. Każdy zakręt to historia ludzi, którzy zbudowali ten rajd od zera. Krok po kroku. Drogi trudne, widoki piękne. Każda sekunda ma znaczenie i może zmienić wszystko. Czuję ducha tych, którzy zaczynali i tych, którzy teraz jadą pełnym gazem po zwycięstwo. Valvoline Ride Małopolski rośnie z kolejnym sezonem. To nie tylko rywalizacja, to pasja, która napędza każdy start. Bądź jej częścią. Szczegóły na ridemałopolski.pl. Na Valvoline Ride Małopolski 2026 zaprasza od 2 do 4 lipca województwo małopolskie. Partner główny wydarzenia.
1: Ogłoszenie płatne.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjne.

0: www.kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
5: Ponownie odpalamy nasze cztery kółka i ruszamy w Kraków. Trochę luźniej na szczęście zrobiło się na głównych trasach w Krakowie, a co do remontów, no to dziś rusza przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego. W planach jest wydłużenie pasa do lewoskrętu z ulicy Armii Krajowej w Przybyszewskiego, no ale najpierw w tym rejonie zwężenie.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
5: Przed nami bardzo upalny tydzień, dziś jeszcze poniżej 30, ale w kolejnych dniach już będziemy mieli temperaturę z trójką z przodu. Dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie do 25-6 stopni Celsjusza. Specy od pogody ostrzegają przed burzami, które mogą przejść nad Krakowem i może intensywnie popadać deszcz, lokalnie nawet grad. Wiatr momentami dość silny, porywisty.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
5: Paweł Chudzio. Zwiększenie z 3 do 6 liczby odłowni, testowanie nakładek na kosze na śmieci uniemożliwiających łatwe pozyskiwanie pokarmu, a także wprowadzenie akcji edukacyjnych oraz dodatkowych odstrzałów dzików. To zapowiedziały władze Krakowa w związku z większą liczbą dzików pojawiających się w mieście i groźnym incydentem, do którego doszło na osiedlu Kliny. Dzik przewrócił tam wózek. Roczne dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala. Uwaga kierowcy, rusza remont mostu Kotlarskiego. Na razie prace będą nocami i nie powinno być większych utrudnień. Te pojawią się w przyszłym tygodniu i wtedy stania w korkach na pewno nie unikniemy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
6: Natomiast przez cały czas trwania tego remontu ruch tramwajowy będzie utrzymany.
5: W lipcu prace będą od strony Dąbia, a w sierpniu od strony Kazimierza. Ale mam też dobrą wiadomość dla kierowców. Dobiega końca przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Za godzinę na odcinku Kocmyrzowskiej pomiędzy węzłem Grębałów a ulicą Bukszpanową zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu. Będzie można jeździć po dwóch pasach w obu kierunkach. A za godzinę w wiadomościach o akcji Bajko Rower.
7: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Udrożnienie cieśniny Ormus to nie wszystko. W grze o stabilizację cen paliw są jeszcze inne kwestie i to bardziej długotrwałe, bo chodzi o naprawę wojennych zniszczeń, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
9: Przywracanie wydobycia, tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
8: Analityk na najbliższe dni spodziewa się spadków cen na stacjach w Polsce. Teraz ostrzeżenie przed działającymi bez licencji platformami bukmacherskimi. Zwracają na to uwagę polski minister finansów oraz europejscy regulatorzy rynku gier hazardowych. Brak zezwoleń łączy się też z brakiem odpowiednich mechanizmów ochrony użytkowników. W Paryżu odkryto nieznany rękopis Mozarta. Znajduje się w nim 7 utworów na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał swojej pierwszej uczennicy.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi. No i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Zaczynamy nowy tydzień, tak wiem, nie chce wam się i mi też, ale wiecie co? Muza nam pomoże, serio. Hello.

0: A nema, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 15 minut po 14, podkręcamy tempo i wiem, że mamy nowy tydzień, wam się nic nie chce, dlatego będę musiał was trochę zmotywować do tego, by po pierwsze poczuć trochę energii, a po drugie, żebyście zarzucili jakimś mocarnym tekściwem. No bo mam do was ultra pytanie, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? No nie jest to proste, ja wiem, dlatego proszę o głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Klasycznie za najbardziej nietypową odpowiedź będę miał dla was coś z Melomerczu, także warto powalczyć.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: No, to czekam na głosówki, a to Jiggers i Call the Police. Uważajcie na siebie.

0: The Bauza, Magnetic w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 10. Pamiętajcie o drugim śniadaniu, a ja sprawdzam, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie. Karolina?
1: Gdzie są jajka?
0: No i co odpowiedzieć w takiej sytuacji? No, najprościej to, że no, w drugiej alejce. Ale wiemy, że może być różnie. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na fajne głosówki.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii...

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESCSA.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Young Leosia, Jonathan i Noc Aniołów w Melo.
1: W Noc Aniołów wszyscy wychodzą na patrol.
0: No i fajnie. Słuchajcie, sprawa jest dosyć pilna. Tomorrowland, możecie tam być razem z nami, możecie śmignąć i przeżyć coś niesamowitego. I wy o tym wiecie, no Tosia, Kasia, one już wiedzą, że jadą.
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Możecie się jarać tak samo jak dziewczyny pod warunkiem, że zawalczycie trochę o siebie, no bo powiem wam tak, szansa na to powoli ucieka i to tak naprawdę jest ostatni moment. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijajcie i dajcie znać z kim i dlaczego chcielibyście wyruszyć na tę magiczną muzyczną podróż i dajcie jakiś filmik jak razem imprezujecie albo fotkę. Do dzieła!

0: Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.

0: Biedronka.
1: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie.

0: Meteorolodzy ostrzegają dzisiaj przed zmienną aurą. Nad Krakowem mogą przejść gwałtowne burze, do tego z mocnymi opadami deszczu, lokalnie gradem, no i silnymi porywami wiatru. A na termometrach dzisiaj maksymalnie do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie natomiast w górę, powietrze w normie. Generalnie ten tydzień będzie bardzo upalny i w kolejnych dniach nawet trójka z przodu.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Zaczynamy od dobrych wieści dla kierowców. Dobiega końca przebudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Właśnie teraz na odcinku Kocmyrzowskiej pomiędzy węzłem Grembałów a ulicą Bukszpanową wprowadzana jest stała organizacja ruchu. Do dyspozycji kierowców będą po dwa pasy w obu kierunkach. Przez całe wakacje 8 nowochódzkich podwórek i skwerów zamieni się w czytelnie dla najmłodszych. To w ramach organizowanej przez Fundację Faktor Kultura inicjatywy pod nazwą Bajkorower, mówi prezeska fundacji Agnieszka Dargiewicz.
2: To wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieci. Te opowieści również mogą poruszyć widza w troszkę starszym wieku.
3: Będziemy jeździć po hucie, szukajcie takiego szalonego pana na rowerze, który wozi ze sobą skrzyneczkę i mnóstwo opowieści.
0: Dodaje Jacek Dargiewicz. Bajkorower pojawi się m.in. na osiedlach Zgody, Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego, a także w Parku Czyżyny. A propos rowerów, dziś startują letnie miejskie kontrole rowerowe. Na początek sprawdzić swoje dwa kółka można na rondzie Mogilskim.
4: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Na początek informacja sprzed chwili. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Chodzi o kolejne już zatrzymania w sprawie afery politycznej w lubelskich urzędach. Ostatnio zatrzymany został lubelski kurator oświaty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: To śledztwo dotyczy kwestii związanych z przekroczeniem uprawnień, ustawienia zamówień publicznych oraz przyjmowania korzyści majątkowych.
5: Urzędnicy nie przyznają się do winy. Wydarzenia i przeżycia z wczesnych etapów życia zostawiają w komórkach ślad wpływający na zdrowie przez kolejne dekady. Tak sugeruje badanie wykonane na rezusach. Gatunek ten pod względem fizjologii jest bardzo podobny do człowieka.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Siemanko, Adi po tej stronie. Mamy poniedziałek, z którym damy sobie radę bez problemu. Słuchajcie, co można powiedzieć do Krasza i w sklepie? Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Do dzieła! A to Andy Dust, Carys i Zakaria.

Midnight, good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: podkręcamy tempo. Gips, PZ for Money i Karnawał w Meloradiu, podkręcamy tempo. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Sprawdzamy. Robert?
1: Zapakować skarbie?
0: Bardzo ładnie. Ewa?
2: Papier toaletowy się skończył.
0: Najgorzej. Co w takiej sytuacji robić? Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a już teraz Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda. Hey!

0: Użel i Moving to the Sunwell Radio, 24 minuty po 11. Użel będzie na Sunrise Festival i to jest ważna informacja, bo no wy też możecie być tam razem z nim i razem z nami, bo też śmigamy. Słuchajcie Melo Radio po 18, zgarniajcie wloty, żeby móc przeżyć coś niesamowitego w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: To super weekend z znajomymi, grillek i później Żużel.
3: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
2: Super, fajnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group. Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESC SA.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
15: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Sunrise, yeah, tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie, po

No jest radocha. Four Strings Take Me Away Into The Night w Melo Radio, 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Pilna sprawa, bardzo. Słuchajcie, to jest tak naprawdę ostatni moment, last call na to, żebyście mieli okazję zgarnąć coś niesamowitego, mianowicie możliwość pojechania do Belgii na Tomorrowland tegoroczny razem z nami. Dlatego nie czekajcie, tylko od razu zróbcie co trzeba, czyli wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać, no bo czas ucieka, czas się kończy, to jest dosłownie ostatni moment. No i jak już napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać i dacie wspólną fotkę albo jakiś filmik, to po prostu poczekajcie aż zadzwonimy. Ale serio, działajcie, bo to jest ostatnia chwila. No i tylko powiem, że ten numer na pewno będzie podczas tego rocznego Tomorrowland. Kygo, Save My Love, już teraz.

0: Letka i tańcz w Melo Radio. 10 minut do 12. No a razem ze mną Marcin Sikora. Siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz?
1: Wiesz co, kojarzysz takie, wiesz, psy, koty, owce i inne takie, co przepowiadają wyniki meczów albo inne rzeczy,
0: tak,
1: nie?
0: Jest, oczywiście.
1: No to w Toronto mają jeszcze inne zwierzę.
0: O, jesteśmy ciekawi, dobra.
2: A już o 12 zagramy
0: W&W Kashmir Bed. Tak podkręcamy tempo. Zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać, więc szykujcie się na dobre melo.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz to napięcie? Ten moment, kiedy wszystko za chwilę się zacznie. Valvoline Ride Małopolski 2026 już od 2 do 4 lipca, a my zabierzemy Cię na trasę jeszcze przed startem. Poczuj emocje, słuchając specjalnych mini-audycji od poniedziałku do piątku przed 10. Na Valvoline Ride Małopolski 2026 zaprasza województwo małopolskie, partner główny wydarzenia.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Ruszyła wyprzedaż w

0: CC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
2: Uwaga na burzę, duży deszcz i silny wiatr. Tak ostrzegają specy od pogody. Dla Krakowa obowiązuje ostrzeżenie meteorologów właśnie przed burzami. Lokalnie może mocno popadać i może nawet spaść grad. I także silniej powieje, do 75 km na godzinę nawet. Dzisiaj na termometrach w Krakowie maksymalnie do 25-6 stopni Celsjusza.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
2: Paweł Chudzio. To będą trudne wakacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Dziś startuje remont mostu Kotlarskiego. Prace będą podzielone na 3 etapy. Na razie będą prowadzone nocami, ale w przyszłym tygodniu to się zmieni. Ruch aut będzie zachowany, ale z ograniczeniami, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Przez lipiec kierowcy będą jeździć po tej części mostu od strony Kazimierza, natomiast będzie remontowana ta część mostu od strony Stopnia Wodnego Dąbie. Natomiast przez sierpień sytuacja będzie odwrotna, czyli remontujemy tą część od strony Kazimierza, a samochody już będą jeździć od strony Dąbia.
2: Tramwaje będą przejeżdżały przez most bez utrudnień. A jeszcze przez 2 miesiące z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na ulicy Piastowskiej. Tam trwa remont, ale według zapowiedzi drogowców pod koniec sierpnia Piastowska będzie gotowa. Młodzież z Krakowa wzięła sprawy w swoje ręce. Dziś w klastrze innowacji na Zabłociu odbywa się okrągły stół do spraw Krajowej Strategii Młodzieżowej. Wśród tematów zdrowie psychiczne, kryzys mieszkaniowy, hejt w sieci i edukacja niedostosowana do realizacji.
4: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Jest areszt dla 28-latka, który w centrum Poniatowej na Lubelszczyźnie groził dwóm mężczyznom przedmiotem przypominającym broń. Podczas próby zatrzymania atrapę broni wrzucił do wody. Agresor był pijany, grożą mu 3 lata więzienia. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury. Takie, które zostały zagrabione w czasie wojny. Ministra kultury Marta Cienkowska mówi, że proces jest już na ukończeniu.
6: Te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu.
5: A do Polski wrócił ostatnio m.in. pierścień króla Zygmunta Starego. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka. To w akwarium w biurze w Śródmieściu. Przepowiednie sprawdziły się jak dotąd w 80%. Rybkę nazwano Swimbappe.
4: Cóż za przypadek, bardzo ładna.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Siemanko, Adi po tej stronie, mamy 12 na zegarach i walczymy z pogodą, żeby ta no trochę bardziej sprzyjała, bo Biomet chyba nie chce z nami do końca współpracować. Kiedy inni gadają, my już gramy WNW Bet.

Podkręcamy tempo, to jest Melo Radio i powiem wam tylko tyle. Wiecie co, jestem zbyt młody na to, żeby wypełniać kwity w pracy. Ja kompletnie tego nie ogarniam i powiem wam jedno. Cieszę się, że są ludzie mądrzejsi ode mnie. Jeżeli też macie takie przygody, dajcie o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Podzielcie się tym koniecznie, bo dzięki temu ja poczuję się trochę lepiej. A wiem, że wśród nas jest więcej takich osób. A jeżeli też macie trudny poniedziałek, nie martwcie się, na zapas mam od tego muzę. Hardwell, Chris Jones, Young Again. Jedziemy, a wytrzymajcie za mnie kciuki. Proszę.

0: Pop Singer Kaiza, I Can Wait w Melo Radio. Nota, która pięknie nawiązuje do wczesnych lat 2000. No ta stylistyka jest po prostu epicka i lubimy do niej wracać, dobrze nam się kojarzy. A w tej godzinie jeszcze Florence and the Machine Spectrum Say My Name w remixie Calvina Harrisa, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, bo gramy też coś od Kenziego Żiraka, mianowicie Andaluz.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
2: Wieczorami
1: idę w Melo
2: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica.

0: prosi od sklep Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe! Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

Florence and the Machine i Spectrum, Say My Name, Calvin Harris. No, on będzie na tegorocznym Tomorrowland. Jak to pięknie brzmi w ogóle, muszę wam powiedzieć, że uwielbiam Florence. Często słucham sobie wieczorami. No, mamy 19 minut do 13, tak podkręcamy tempo i też przypominam o tym, że szansa na to, żeby zgarnąć szybką kasę, to jest w ogóle całkiem spora i fajna opcja w rozumieniu szansy. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co byście to wydali, 200, a nawet 500 zł do zdobycia, ziomeczki, no to można sobie fajnie przeznaczyć na co tylko chcecie. Ja tylko powiem, bo to jest naprawdę ważne, im bardziej szalone, im bardziej kreatywne propozycje, tym tak naprawdę większa szansa. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu.

0: szóstej zagramy.
1: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk. O tym, że mowa ciała coś potrafi nam powiedzieć, posłuchamy punktualnie o 13 w Meloradiu, także fajnie, że jesteście.
0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
2: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
9: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
10: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Kaufland jest
14: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
18: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl.

0: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
1: Marian?
2: Mm?
1: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. O reklamę.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne obu benzyn jutro będą wyższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, a 98 6,69. Z kolei tańszy będzie diesel. 6,17. No i zrobiło się gorąco, do Polski przyszła fala upałów. Według synoptyków lato ma być gorące, mówi Adrian Kisiel z firmy Uponor.
2: Średnia temperatura w Polsce wzrosła od 1951 roku już o około 2,4 stopnia Celsjusza. I fale upałów pojawiają się niestety coraz częściej i trwają coraz dłużej.
1: No i coraz częściej temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni. Gorąco też we Francji, w połowie kraju obowiązują alerty pogodowe. W Paryżu dziś 39 stopni, a w Bordeaux nawet 43 stopnie.
0: Ciepełko. Super, lato. Ultra, hiper gorące lato. A w Polsce? Wilgotno, deszczowo. Świetnie. Siemanko, Adi po tej stronie, jest 13:00, ale Farben i Boty za oko od tego zaczynamy. No to jedziemy. Hejka!

No sorry, papi, ale no musimy o tym pogadać. No, topic Bech Gigi w Mailoradio. No, a propos, 15 minut po 13, słuchajcie, sprawa pilna. To już ten moment, kiedy powinniśmy poruszyć ten temat, czyli jest gorąco na dworze, to proszę pić wodę. Mieć ze sobą zawsze butelkę, jakaś może, nie wiem, czapka, nakrycie głowy, żeby tam od ciepełka nie poczuł się człowiek gorzej. I jak macie taką opcję, to też innym warto to przekazać, żeby po prostu, generalnie mówiąc, nie zrobić sobie krzywdy i czuć się generalnie git, żeby było wszystko jak trzeba. Robin Schulz i Sugar, odrobina cukru, to też nic złego, pamiętajcie. A ile po tym radości. Wiem coś o tym. Nie, ale serio, oni mi w robocie zakazują mieć cukier, nie? Bo to nie jest bezpieczne. Czy dla

0: Iben i Hollow w Meloradio. 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i w tej godzinie jeszcze powspominamy trochę. Out of Touch, United Nations, czyli coś, co uwielbiacie i coś, do czego buzia się cieszy i to sama. Nyska też sama chodzi, ale będzie też chce więcej od Fukaja, Liwki, czyli Enklawy. Generalnie szykuje się dużo dobrego brzmienia w Melo.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
25: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
25: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
25: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
25: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
26: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
27: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2+1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Subfocus, Baby Close, On and On w Meloradiu, 17 minut do 14. Zróbcie coś dla siebie dzisiaj. Mamy poniedziałek i chyba nie znam osoby, która lubi poniedziałki. No chyba, że to jest wolny poniedziałek, wiadomo. W każdym razie, szybka kasa, 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, jak chcecie, zaszalejcie trochę, wydajcie to, na co tylko dusza zapragnie. Meloradio.pl, tam wbijacie i piszecie, na co chcielibyście to konkretnie wydać. I przypominam, że im bardziej szalone pomysły, tym tak naprawdę lepiej. No bo chodzi o siano, które może być wasze. Anotar, talk to you, już teraz w Melo.

Każdy z nas ma swoje sekrety. Ciekawe, czy to będzie słychać gdzieś dalej, na przykład. Czy ty mnie słyszysz, Mikołaj, czy nie bardzo? Ty, prawie się udało, stary, ale to jeszcze nie to, wiesz? Dobra, a jak zrobiłbym na przykład tak? Ja wiem, że państwo są delikatnie zszokowani tym, co się dzieje, ale musimy jedną rzecz sprawdzić. A weź teraz coś powiedz. Nic nadal? No nic, no słuchajcie. Dobra, ale trzymajcie kciuki, bo mam pewien pomysł. Mikolas i Trips, Hard to Humble, już teraz Melo.

0: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że mogę tutaj trochę poeksperymentować. Jestem ciekawy na przykład, czy to, co teraz zrobimy, działa.
1: Chwila prawdy.
0: Mikołaj, słyszysz, co mówimy?
2: Prowadzisz eksperyment?
0: O, słyszał
1: wow.
2: mnie! Słyszę, czy wy mnie słyszycie?
0: Słyszymy cię i to nawet nieźle.
1: Nawet cię widzimy.
0: A ty nas słyszysz?
2: Faktycznie.
0: Coś
2: słyszę
0: tam
2: was. Słyszę fajne. Się w radiu też. Wow, magia radia. Magia radia.
1: A w radiu nie widać, tylko słychać.
0: Właśnie, Iga i Mikołaj prawie w studiu.
2: Dobrze.
0: Jak się czujecie dzisiaj?
1: Mega dobrze, świeci słońce, można się rozbierać.
3: A już o 14:00

0: Chciałbyś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy zakup kasy fiskalnej musi być skomplikowany? Nie w ESC SA. Wybierz niezawodny sprzęt marki Novitus Nano 2 dla lekarza i fryzjera. Dotykowy Next Pro z systemem sprzedażowym. Idealny do sklepu, a do e-commerce drukarka fiskalna Deon. W ESC SA skonfigurujemy, przeszkolimy i podłączymy wszystko w naprawdę dobrej cenie. Kraków, Mieszczańska 19 i Teatralne 3. Idź zarabiać kasę. ESC SA.

0: Win.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca.

0: Miesiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie. Autopromocja.
2: Wieczorami idę w Melo. Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.00.

0: Kraków na 101.3 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Nawet 100 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu pierwszej pomocy, informuje MSWiA. Akcja odbyła się w sobotę w blisko 1000 punktów w całej Polsce. W miniony weekend odnotowano też 9 utonięć. Przed sezonem wakacyjnym służby apelują o rozwagę. Ofiarami utonięć są głównie mężczyźni, a przyczyną często alkohol, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Alkohol obniża koncentrację, alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
3: Od początku kwietnia życie nad wodą straciło 60 osób. No i jeszcze tenisowy spadek. Magda Linet w rankingu WTA spadła z 48 na 58 miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wiesz, Mikołaj, że jesteśmy kompatybilni w gwiazdozbiorze?
2: To fajnie. Ale w jakim gwiazdozbiorze?
1: Tym jedynym słusznym.
2: Aha.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie w poniedziałek, kochani. Jest Siema. Piękna pogoda. No
2: właśnie, czy w gwiazdach jest zapisane, kiedy w końcu miną upały?
1: Tak jest zapisane, że w następnym tygodniu będzie delikatne ochłodzenie.
2: O, wow.
1: Taki, wiesz,
2: no dobrze,
1: bryza taka.
2: Ale jak nie będzie, to kręcę Małysza z tymi gwiazdami.
1: A wiesz, że dzisiaj wyślemy kogoś na Tomorrowland?
2: Tak, tak. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Będziemy też zbierać magiczne kamienie.
1: I porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
2: Ale na początek Leo Messi. Messi,
1: który
2: Messi
1: to?
2: Para Messi. No, najlepszy. Najlepszy.
1: Okej.
0: Freak Fight.
2: Pijasz jego koszulkę ostatnio.
1: Faktycznie, i strzelił hat-tricka.
2: Tak, tak.
1: To on.
2: A który to?

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love, podkręcamy tempo, a wczoraj zaczęło się lato.
1: Wiem, że się zaczęło, bo włączyłem swój wiatrak i on nie zostanie wyłączony, dopóki się nie skończy.
0: Ale to możesz zdjąć koszulkę dzięki temu.
1: No to zdjąłem, ale i tak mi było gorąco.
0: A teraz?
1: A teraz mamy klimatyzację.

0: Lionheart Joel Corey, jak ten koleś wygląda. Polecam wam jego Instagrama. Leo Messi jest okej.
1: Okay. Okej, okay. No to bardzo odważna kwestia, ja bym powiedział, że jest najlepszy. Mhm. No i właśnie ze względu na to, że Leo Messi dużo zrobił dla swojego kraju, dla Argentyny i w szczególności dla ich dumy narodowej, postanowili mu postawić teraz pomnik 26 metrów, wow. 70 ton i Leo Messi, który będzie teraz świecił swoją twarzą nad miastem, nie wiem, nad jakimś miastem. To nie nad tym głównym miastem.
0: Naprawdę jestem pod wrażeniem. Go, Leo!
1: Ale mogliby go tak bardziej żółtego zrobić, no nie wiem, jakoś tak...

0: DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Maloradio. Słuchacie Freak Fightu. Ja myślałam, że w internecie przeczytałam już o wszystkim i widziałam już wszystko. Okazuje się, że nie.
1: Jeszcze wiele rzeczy możecie zaskoczyć, ale no faktycznie dzisiaj najmocniej zaskoczyła Justyna Steczkowska.
0: Wokalistka, piękna, super głos, wyznała, że pod każdym z posadzonych drzew, uwaga, zakopała łożysko swojego dziecka i jest też wyjaśnienie dlaczego. Jesteś gotowy?
1: Pod każdym... Tak. Tylko jak jecie obiad, teraz to smacznego. No.
0: Pod każdym z drzew jest łożysko. Każde nasze dziecko ma swoje drzewo, które jest zasadzone na jego łożysku, na jego cześć. Uważam, że to są ich drzewa.
1: To fajnie.
0: Bo nie wiem, czy wiesz, ale Justyna jest wiedźmą, to są jej słowa.
1: Nie, to się mówi nawiedzona.
0: Naprawdę jest wiedźmą, umie czarować. Chyba...
1: To trzeba uważać, bo jeszcze klątwę na mnie rzuci.
0: Głosem umie.

0: Rihanna S&M, 7 lat przerwy od koncertowania i proszę bardzo, wystąpi podczas Super Bowl.
1: O proszę, czy to będzie wielki powrót królowej?
0: Tak
1: czyżby nowa płyta?
0: Tak mówią.
1: No, Iga, to może być dla ciebie fantastyczny okres.
0: Nie mogę się doczekać.
2: Melo Radio, to jest...
3: Melo.

0: Anima, Lisa, Bad Angel. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli nie macie pieniędzy, to ja mam fenomenalny sposób.
1: Ja już wiem jaki, dlatego robię
0: Ale może wy zrobicie: wow, Iga, jesteś genialna.
1: Na pewno.
0: Sprawdzimy to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie.

0: Armin van Buuren będzie na Tomorrowland w Belgii.
1: To będzie magiczny weekend.
0: A wiesz, co jest jeszcze magiczne?
1: No, twój kamień, tak?
0: Mój kamień. Słuchajcie, kamień,
1: dobrze.
0: Wczoraj było mi bardzo przykro, bo wydałam mnóstwo pieniędzy, więc uznałam, że potrzebuję kamienia, który przyciągnie do mnie pieniądze, więc kupiłam pierścień z kamieniem tygrysim. Oko tygrysa. Będę bogata.
1: I ile dałaś za taki kamień?
0: 200 zł.
1: To chyba nie działa.
0: Ale może mi się zwróci, jak wejdę na meloradio.pl.
1: No, szybka kasa tam bez żadnych kamieni.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Marytka, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Alabama ten Mikołaj. Kupujemy mieszkanie.
1: Gdzie?
0: Gdzie chcesz?
1: Stać nas?
0: Aha.
2: Wow. No tak, w newsach powiem, że no, że jest coraz większa dostępność.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15:00.

0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: O reklamie.
0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
13: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
14: Ula Harciarek, on the mic.
15: Na początek Poznań, tam na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Ser.

0: Pska doszło do zderzenia autokaru z tramwajem. 4 osoby są ranne. Za średnią pensję kupimy w Polsce większe mieszkanie, bo przez ostatnie 2 lata ceny były raczej stabilne, a pensje wzrosły, więc można kupić więcej metrów kwadratowych. Rankomat.pl i Jarosław Sadowski.
1: W przypadku par największy wzrost o 33 m kwadratowe z 70 do 103 m kwadratowych nastąpił w Częstochowie.
0: Najgorzej z dostępnością jest w Warszawie. Polska truskawkami stoi. Nasz kraj jest drugim w Unii Europejskiej producentem tych owoców. Wyprzedza nas tylko Hiszpania. W zeszłym roku w Polsce zebrano ponad 150 tysięcy ton truskawek.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i dowodnimy wam, że Anna Lewandowska ma naprawdę skomplikowane życie.
3: No pewnie, przecież nikt tyle nie wycierpiał co ona.
2: A na dobry początek Save My Love.

0: Break Free. Ariana Grande, podobno jej nowa płyta wychodzi 31 lipca. Mm. Byłeś kiedyś Ariano Grandowiczem?
1: Nie.
0: Jak to?
1: No nie, no ja już byłem duży, jak zrobiła karierę.
0: A zapominam cały czas, że ty jesteś stary. No trudno.

0: Florida, Kesha we Freakfajcie. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jest ta para, na której się często skupiamy.
1: Tak, głównie dlatego, że on świetnie gra w piłkę nożną, a jej to przeszkadza.
0: No, ostatnio Anna Lewandowska rzekomo powiedziała, że często zasypia na dywanie, gdzie popadnie, że jest sama, że bała się, że ze zmęczenia zaśnie przy córce. Nad wanienką takie łzy leciały, tak płakała, że Robert pojechał na zgrupowanie, że będą przez tygodnie same, że to on zawsze kąpał Klarę.
1: A jakby płakała, smutno. Jakby na etacie musiała tak jeszcze robić, albo w ogóle będąc samotną matką. Tragedia.

0: buziaczek, nie ten przycisk kliknęłam. W ogóle się tym nie przejmujemy, tak? Zdarza się najlepszym.
1: No tak.
0: A ja teraz muszę zmienić klimat na trochę taki...
1: Taki...
0: GTA.
1: GTA 6. O mój Boże. GTA 6 nadciąga. Mamy nadzieję przynajmniej, że nie będzie opóźnione.
0: Miało być 26 maja.
1: Tak, docelowo listopad tego roku.
0: Jasne.
1: Ale pytanie, ile nas ta przyjemność będzie kosztować?
0: Moim zdaniem ta przyjemność jest bezcenna, ale z przyjemnością posłucham, jakie przygotowali dla nas zagadki.
1: Znaczy, no oficjalnie jeszcze nic oczywiście nie wiemy, natomiast jeden ze sklepów trochę chyba za szybko uruchomił przedsprzedaż. Tak. I mamy takie ogólne pojęcie, ile Jasne. To może kosztować. Najtańsza wersja, czyli wersja cyfrowa, bez żadnych tam dodatków i wodotrysków, 390 zł.
0: Świetna cena. Mhm.
1: Najdroższa nawet 865.
0: A myślisz, że to kosztuje tak dużo, bo tam na przykład masz taką reakcję live, że przychodzą fajne panie do ciebie, dlatego to tyle kosztuje?
1: Na pewno tak. Zastanawiam się właśnie, czy takie ceny rzeczywiście będą, no bo z jednej strony, no wiadomo, GTA 6, tak. Czekamy tak. na to już z dekadę albo więcej. Natomiast jeżeli ustawią sobie faktycznie takie ceny, no to no będą musiały jakby...
0: Wiesz,
1: nie, chodzi, że ta cena wyznacza pewną jakość, nie, której się spodziewamy. Mhm. Więc jeżeli ja bym zapłacił za GTA 6 390 zł, to się spodziewam, że to będzie najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrałem i kiedykolwiek zagram.
0: No to trzymamy kciuki, ja od razu uprzedzam mojego szefa i wszystkich tutaj zgromadzonych, że biorę wolne.
1: No ale ja też biorę wolne wtedy, no to co? Co my wtedy zrobimy?
0: To razem bierzemy wolne, a program zrobi ktoś inny, okej?
1: Okay?
0: No to umówieni.

0: Użel, moving to the sun. Drodzy panowie, najważniejsze jest strzelanie goli w piłce nożnej.
1: To prawda. Coś już tam wiesz.
0: I nie mamy dobrych wiadomości.
1: No, na pewno nie dla fanów Cristiano Ronaldo.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
5: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Dla zafascynowanych samolotami, dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce, dla marzących o pracy w lotnictwie, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.
0: O reklamie.

zamieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, One With The Wolves. Podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. A teraz nie mam dobrych wiadomości dla fanów męża... No dobra, dla fanów... Jak on się nazywa? Georgina Rodriguez.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Tak, tylko musimy być ostrożni, bo ostatnio Paweł Paczul, taki dziennikarz sportowy, napisał na X-ie właśnie, że... Z Ronaldo Portugalia gra w dziesiątkę i strasznie go tam zniszczyli w komentarzach fani.
0: Dobrze.
2: Ronaldo.
0: To ja się nie znam na piłce, a przeczytałam, że w swoich ostatnich 10 meczach na Mistrzostwach Europy i Świata nie strzelił ani jednej bramki.
2: To prawda. No i to jest trochę taki case, wiesz, że no fajnie by było, jakby coś tam pograł, ale chyba już należy odwiesić buty na kołek, przynajmniej
0: zajęty.
2: Reprezentacyjny.
0: On jest zajęty strzelaniem gdzieś indziej.
2: Być może.

0: Fire, fire w Meloradiu. Ja nie wiem, ci Norwegowie to naprawdę mają...
1: Spust.
0: No, spust.
2: Lubią się bawić i o tych Norwegach powiem w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: All the Time. You say, do you wish to be mine?
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały, 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
10: Paweł Chudzio. Na początek coś dla miłośników książek. Do 28 czerwca na placu Marii Magdaleny krakowski kiermasz książki. Miłośnicy literatury mogą znaleźć unikatowe wydania, poznać historię krakowskich twórców oraz wziąć udział w warsztatach poświęconych ratowaniu i konserwacji książek. Jest też wystawa prezentująca sylwetki autorów i ilustratorów związanych z Krakowem. A teraz schodzimy pod ziemię. W podziemnej Nowej Hucie na osiedlu szkolnym otwarto wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. Łączy historię zimnej wojny z refleksją nad współczesnymi zagrożeniami i przygotowaniem na sytuacje kryzysowe. Ekspozycja opowiada historię wyjątkowego systemu schronów powstałego pod nowochódzkimi osiedlami, ale jednocześnie wychodzi daleko poza samą opowieść o przeszłości. To propozycja nie tylko dla dorosłych, bo jest też specjalna ścieżka zwiedzania dla dzieci. Wystawa w wyremontowanym budynku na osiedlu szkolnym 22.
11: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
12: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Wkrótce ma ruszyć ogólnopolska infolinia dla ofiar przestępstw. Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie tego numeru przez 2 lata. Będzie funkcjonował jako bezpłatna ogólnopolska i anonimowa linia wsparcia. Za przesyłkę spoza Unii trzeba będzie zapłacić cło i to już od 1 lipca. Dotyczyć to będzie paczek o wartości 150 euro. To ma ograniczyć liczbę przesyłek z Chin, mówi minister finansów Adam Domański.
14: Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona.
13: 3 euro będzie naliczane dla każdego towaru w przesyłce spoza Unii. No i jeszcze o norweskich kibicach piłkarskich. W trakcie ich niedzielnego rejsu trzeba było dowieść piwo, bo wypili cały zapas. W Nowym Jorku Norwegia zagra na mundialu z Senegalem.
11: Liczą, że będzie im się jakoś łatwiej

0: Grać?
1: To nie oni grają.
0: A. Pokażcie swoje zdjęcia w galerii, w telefonie, powiemy wam, kim jesteście.
1: O, no nie wiem, czy chcesz to oglądać.
0: Nie, chcę. No pokaż.
1: Nie.
0: To ja też...
1: Też nie.
0: No nie.

0: No to pokaż, co masz w tej galerii.
1: No kotki.
0: Kotki?
1: W piwnicy.
0: Podobno ludzie robią więcej zdjęć swoim właśnie pieskom, kotkom niż swoim partnerom.
1: No, czy to mnie dziwi? Chyba nie. No bo komu potem te zdjęcia pokazujesz?
0: Partnerowi.
1: No właśnie, tak zdjęcie na przykład twojego Michała. Ja wiem, jak on wygląda, nie muszę go oglądać więcej razy na zdjęciach. Natomiast kotka zawsze chętnie obejrzę.
0: Czyli to o to chodzi.
1: No
0: ale
1: chyba
0: w ogóle,
1: tak.
0: Wiesz co, ja mam 3 zdjęcia mojego Michała w galerii.
1: No bo nie pokażesz, nikt nie powie, o, jaki słodki człowiek.
0: Ale na kotka.
1: No pewnie.
0: Pokażę ci kotka, patrz, poczekajcie. Robimy live reaction. Uwaga.
1: O.
0: No właśnie. A na Michała to byłoby, no, człowiek.
1: No znam go, no tak.
0: No ale mojego kota, a bo go nie znasz.
1: Ale nawet jakbym go znał, to bym chętnie oglądał.
0: O.

0: Melo Radio. Ja nie mam prawa jazdy, nie jestem kierowcą, chociaż przymierzam się do tego.
1: To wiem, wszyscy już czekamy, tylko
0: Warszawo, szykuj się.
1: Zamknąć się w mieszkaniach i nie wychodzić na ulicę.
0: Bardzo śmieszne. Ja jestem taką półblondynką, pragnę zauważyć, więc nie będzie tak źle.
1: No dobrze, to zobaczymy. A jak już trochę pojeździsz, no to nabierzesz trochę wprawy i przede wszystkim pewności siebie, bo ciekawe badanie zostało przeprowadzone o polskich kierowcach i...
0: Tak?
1: 75% ankietowanych kierowców uważa, że jeździ bezpieczniej niż inni.
0: Czyli każdy myśli, że ja jeżdżę najlepiej.
1: Tak. No tak. Znaczy w moim przypadku to jest akurat prawda. Jak wsiadam za kierownicę, to każdy jest głupi, tylko nie ja. Haha.
0: Słyszałam to na własne uszy.
1: No bo zamulają, zamiast jechać na zielonym, to stoją jak te osły. Co oni tam robią?
0: I Mikołaj tylko, no jak jedziesz?

0: Absolutnie fantastyczne. Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta w Meloradiu. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami.
1: Bardzo mi smutno, że już się skończył poprzedni sezon, ale spokojnie, będzie kolejny. Już wiemy, że Helena Englert weźmie udział, a teraz poznaliśmy drugą uczestniczkę.
0: Znacie Every Night?
1: No pewnie, Mandaryna. Będzie tańczyć.
0: I mi się wydaje, że ona w ogóle zatańczy właśnie do tej piosenki, swój pierwszy taniec.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie taki dla niej renesans teraz. Mm-hmm. Że wchodzi w taką swoją erę renesans girl.
0: Wow! Nawet nowe w ogóle jakieś takie
1: pojęcie. No wiem, coś tam widziałem w internecie.
0: Wow.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Osiedle Dobre Strony.
11: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
12: MediaMarkt.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Love is the only thing. Grupa ludzi będzie mogła usłyszeć ten kawałek na żywo na Tomorrowland w Belgii, bo Melo Radio was tam zabiera i robimy to z czystą, ale to czystą przyjemnością.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Ja mam ciary, bo to jest nasz ostatni wielki finał wysyłania słuchaczy na Tomorrowland.
3: Ostatni raz zatańczymy przed samym Tomorrowlandem, a do tańca zaprosimy teraz Paulinę. Dzwonimy do niej, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon, a później zobaczymy.
4: Tak, słucham.
0: Siemka Paula, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: Paula, czy twój chłopak gdzieś cię przeleciał ostatnio? Samolotem?
4: Prawie, ale się spóźniliśmy.
0: No właśnie, bo Sebastian, twój chłopak jest prawie już pilotem, zgadza się?
4: Tak, to prawda.
3: A w waszym zgłoszeniu Tomorrowlandowym widzieliśmy właśnie, że wybieracie się w podróż samolotem, tylko biletów wam zabrakło na Tomorrowland, czyli tych najważniejszych.
4: Bardzo byśmy chcieli, od 3 lat próbujemy je zdobyć i załapać się w losowaniu. W końcu stwierdziliśmy, że chyba łatwiej je będzie wygrać niż kupić. Są szalony i odlotowy pomysł.
0: Bardzo odlotowy pomysł. To może zróbmy tak, że zadzwonimy do twojego chłopaka, do Sebastiana. My się wyciszymy, Paula, i ty się do niego odezwiesz i zadasz mu takie przewrotne pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał? Czy mogłabyś się o to go zapytać?
4: Jasne.
0: Super. To dzwonimy do niego, my się już wyciszamy. Oby odebrał.
5: Halo?
4: Halo? Cześć Sebastian, czy Paula? Mam do ciebie pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał?
5: No, oczywiście.
4: Ale gdzie?
5: No, jak to gdzie? No, na Tomorrowland, no.
0: Ale wybrnął! Sebastian, Iga, Mikołaj, Melo Radio, miło nam.
3: Siemano.
5: Siemano, witajcie, cześć.
0: Wybrnąłeś, chłopie, wiesz? Bo ja już myślałam, że skręcą twoje kosmate myśli gdzieś.
5: Och.
3: No, ale udzieliłeś jedynej poprawnej odpowiedzi, ponieważ...
0: O, Paulina, nie, Sebastian, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
5: O, jak super, cudownie.
4: Super, dzięki, ale tak się cieszymy.
5: No marzenia spełniacie, kochani.
0: Wow, wow.
3: Aż tam jakiś remix wszedł i do tego zabieramy was razem z ekipą Melo naszym busem prosto do Boom w Belgii.
5: O, ale no,
4: super,
5: rewelacja.
4: Dzięki, nie możemy się doczekać.
0: I jeszcze cześć, wam damy Tomorrow Paki, czyli plecak, bluza, skiety. Wszystko to dla was.
3: I dorzucamy też zestaw kosmetyków.
5: No to ekstra. Będziemy doskonale przygotowani. Strasznie dziękuję.
4: Na pewno wszystko się przyda.
2: Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Better Times, Robin Schulz. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zbliża się 17 i Mikołaj tak bardzo chciał, żeby było jakieś delikatne ochłodzenie, że przyszła Ula i ma dobre wieści.
1: Będzie chłodniej?
2: Będzie yes. Będzie deszczowo.
1: To i też dobrze.
3: A już o 17 zagramy.
1: Talk to you. Another. Wiesz, że to jest obecny numer 1 30 Meloradia?
0: A wiem, bo śledzę.
1: To dobrze.
0: A u nas jest bardzo słoneczny i ten numer zagramy punktualnie o 17.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: M to muzyka, której chcesz.

0: Mamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno.

0: Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Słyszysz to napięcie? Ten moment, kiedy wszystko za chwilę się zacznie. Valvoline Ride Małopolski 2026 już od 2 do 4 lipca, a my zabierzemy Cię na trasę jeszcze przed startem. Poczuj emocje, słuchając specjalnych mini-audycji od poniedziałku do piątku przed 10. Na Valvoline Ride Małopolski 2026 zaprasza Województwo Małopolskie, partner główny wydarzenia.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: O reklamie.

0: Chudzie. Paweł Chudzion, przed nami filmowe lato pod chmurką. W czerwcowe, lipcowe i sierpniowe weekendy Kraków zamieni się w plenerową salę kinową. Pod koniec czerwca i na początku lipca na bulwarze Rodła wyświetlane będą Parasite, Perfect Days, Mój sąsiad Totoro i Jutro będzie nasze. W Parku Dębnickim przez całe lato będzie działać kino pod chmurką. W programie Emilia Perez, Nostalgia, Na bank się uda, Nikap, Hip-hopowa rewolucja czy Tajemnice Silver Lake, a także pokazy filmów Powidoki i Wałęsa Człowiek z nadziei. Filmowe lato zawita na wesołą. W lipcu na łące przed designu wyświetlony będzie film Flow, a filmowy sezon zamknie projekcja Chłopów. Zaglądamy do klubu spotkań Poczta Główna, tam w piątek przeniesiemy się w czasie i poczujemy magię króla popu. To będzie wyjątkowa noc dedykowana twórczości Michaela Jacksona. A w czwartek w Hype Parku imprezą dowodzić będzie Tajboy Digital, który łączy tajskie rytmy z dawką elektroniki.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, informuje prezydencki minister Marcin Przydacz. W piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Burze w pogodzie. IMGW wydało alerty m.in. dla województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Może wiać też silny wiatr. A w Poznaniu trwa festiwal Malta, a w nim perełki teatralne, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz.
4: 24-godzinny maraton teatralny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Ona i setka mężczyzn, z którymi spotka się w tej samej, ale za każdym razem innej scenie rozstania.
3: Festiwal potrwa do niedzieli.
2: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i jak codziennie o tej porze będziecie nam potrzebni.
1: Będziemy mieli do Was pytania, ale dzisiaj będzie ono wyjątkowo ważne.
2: Masz rację. WhatsApp Meloradia się przyda. Gdzie go znajdziemy, panie redaktorze?
1: Wchodzimy sobie na meloradio.pl, najlepiej na telefonie. Tam na samym dole, jak zjedziecie, to będziecie mieli odnośnik do naszego WhatsAppa.
2: I głosówki przyjmiemy, i tekstówki, ale na jaki temat? To o tym za chwilę, teraz talk to you.

0: strasznie. Co teraz?
1: Mam jeden patent, ale on wymaga posiadania wiatraka.
0: Mhm.
1: Zamrażasz butelki z wodą.
0: Tak.
1: Nie, w zamrażarce, a potem je tak wieszasz z tyłu tego wiatraka, dajesz na maksa, jest taka klima dla biedy.
0: Fajne, jak nie masz pieniędzy, to jak znalazł.
1: Tak akurat... w domu robię, bo akurat nie mam pieniędzy.
0: Dla mnie idealne. Kochani, jakie są sposoby na upały? Dajcie znać WhatsApp Meloradia, nagrywajcie nam głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja uważam, że najlepiej to się rozebrać.
1: To jest twoja odpowiedź na każde pytanie.
0: Jak ty mnie znasz.

0: Tatan, Gips w Meloradiu. Sprawdzamy wasze sposoby na upały.
1: Tak, ale zaczniemy najpierw od porady konsumenckiej dla ciebie. Ktoś napisał, rozebrać się, to było dobre, ale pamiętaj, Iga, nie bądź szonem, hehe.
0: Uła, mocne słowa. Dobrze, będę pamiętać, aby nie być szonem. A co to jest?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: A ja nie wiem.
1: To ja ci powiem później.
0: Ale mamy też wiadomość od Janusza, który proponuje, żeby się położyć na ziemi, bo im niżej, tym chłodniej.
1: No jest to jakiś patent, to prawda.
0: Jest też cesarzowa internetu.
2: Jak wychodzimy, to zawsze przed wyjściem na takie słońce smarujemy sobie rękę kremem z filtrem i pić dużo wody.
0: Wiadomo.
1: Ale dalej mi jest po tym gorąco, więc tak nie wiem, czy zadziałało.
0: No, dlatego czekamy na wasze sposoby.
1: Sposoby na upał. Szukamy ich, poszukujemy. WhatsApp Meloradia, tam możecie zdradzać swoje sposoby na upały. Najłatwiej trafić na naszego WhatsAppa przez odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kuka i Liwka. Enklawa chce więcej. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu i tak sprawdzamy sposoby na upałę. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki.
1: Chcemy więcej.
0: Dobrze, panie redaktorze, to jest taka głosówka przewrotna od słuchacza.
2: Sposobu na upał nie mam, dlatego że kocham lato i twierdzę, że lepiej się dwa razy spocić niż raz marznąć zimę.
1: Okej. Ja za chwilę wyjdę i może sprawdzę, jak jest dobry sposób na upały.
0: Tak po prostu wyjdziesz?
1: No.
0: Okej, to szukaj tego sposobu.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
2: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Osiedle Dobre Strony.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Matura po maturze. I co dalej? Twój naturalny wybór to mogą być studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Czeka tu na ciebie ponad 30 atrakcyjnych kierunków. Bioekonomia, budownictwo, bioinformatyka i analiza danych, gastronomia i catering dietetyczny, geoinformatyka, ogrodnictwo, transport i logistyka oraz wiele innych. Nie zwlekaj. Wybierz swój kierunek na urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Umiejętności, rozwój, kariera.
0: Po reklamie.

0: Best Don Diablo w Molo Radio, tak podkręcamy tempo. Mikołaj postanowił poszukać sposobu na ochłodę na zewnątrz, więc wyszedł z pracy tak po prostu.
1: Siemanko.
0: No siema.
1: Wiesz co, powiem ci, że twój sposób na rozbieranie się chyba się nie przyjął wśród ludzi. Nikt nie chodzi rozebrany po ulicy.
0: Aha.
1: Okazuje się, że najlepszym sposobem na upały jest klimatyzacja.
0: Wow, jesteś genialny, naprawdę. To ja też idę. I włączę klimat.

0: Tańcz, tańcz, tańcz.
1: Jezu, jak pięknie.
0: Tańcz, tańcz,
1: Mikołajowi
0: tańcz.
1: Jest tak smutno, że...
0: Gdzie on jest?
1: No on się załamał, że ty idziesz na urlop.
0: A, i stwierdził, że dlatego pojedzie i się nawet nie pożegna.
1: Tak.
0: To się nazywa miły kolega z pracy. Nie bądźcie jak Mikołaj.
1: Przykro mu się
0: jak
1: zrobiło.
0: Jak tego słuchasz, to nie pozdrawiam.
1: Ale ja jestem tutaj
0: i
1: dla ciebie.
0: Ciebie pozdrawiam.
1: A bardzo pięknie, dziękuję. Co przygotowałeś na swój ostatni
0: Ojej.
1: Dzień?
0: Ojej. Przed urlopem.
1: Przed urlopem.
0: No szef tego słucha, więc wiesz, nie mów
1: przed
0: takich...
1: Przed urlopem.
0: Będzie dużo fajnych rzeczy, będzie między innymi szybka kasa, prawda?
1: Prawda.
0: No, prawda.
2: A już o 18:00 zagramy...
0: Don't want your love, Ilenium, Ellie Goulding, no oni też będą.
1: Ja chciałam być, wiesz, taka zabawna, że twój ostatni dzień, tak jak ty na swoim Instagramie.
0: A, no tak. Szczyt humoru, pewnie.
1: Szczyt humoru.
0: A ty, Iga, będziesz?
1: Kiedy? No, w sensie, no, ogólnie będę, no,
0: A,
1: ale
0: no,
1: poczekaj,
0: buzi. Mua, mua, mua. No właśnie, bo ja jutro muszę dolecieć.

0: otworzyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Dla zafascynowanych samolotami. Dla pragnących zajrzeć za kulisy największego regionalnego lotniska w Polsce. Dla marzących o pracy w lotnictwie. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport organizuje wakacyjne warsztaty lotnicze dla uczniów od lat 14 do 17. Trzy tematy do wyboru, praktyczne zadania, niedostępne na co dzień miejsca i spotkania z ludźmi tworzącymi świat lotnictwa. Odlotowa dawka wiedzy i wyżywienie w cenie. Terminy i zapisy na stronie internetowej Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ruszają śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował lekarz milioner. Dotyczą możliwości oszustwa i niegospodarności. Śledczy chcą przesłuchać m.in. władze stolicy, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie.
1: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje. Benzyna jutro będzie droższa. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 5,98, ale diesel tańszy 6,11. No i na koniec najlepsze kinowe otwarcie tego roku to piąta część Toy Story. W weekend premiery zarobiła ponad $300 milionów na całym świecie.
0: Mogliby się podzielić, nie?
1: Tak,
0: ja bym z chęcią przyjął. Ja szczególnie też, że jest przed pierwszym.
3: Sponsorem programu jest

0: idę w melo.
1: Czasem taka mała zmiana robi wielką różnicę, więc ja wam teraz zademonstruję przykład. Poniedziałek. To brzmi strasznie. Poniedziałek 18 brzmi już zdecydowanie lepiej, bo to krok bliżej do piątku. No i razem go postawmy, odczarujmy ten wieczór i zróbmy go najlepszym w Polsce. Postaram się, żeby tak było. Tu Pychu, siemano, Ilenium i Eli Guldin na początek. To Don't Want Your Love.
0: Melo Radio. Idę w melo.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Bad Angel. To Anima i Liza w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 10 minut po 18 na zegarach. No humory mam nadzieję w ten poniedziałek wam dopisują, no a za moment jeszcze bardziej mam nadzieję właśnie, że wam je poprawię, no bo mam melomerczy do rozdania. W zabawie o czym myśli Pychu? Jeśli zgadniecie, co mi po głowie chodzi, no to coś z naszego melomerczu dostaniecie, a dziś myślę o jedzeniu. No i to jest jedzenie, które jest najlepsze, kiedy jest słodziutkie, no i kiedy jest lato. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321 321 777, ten numer telefonu za moment wam się przyda.

0: Rytmy poniedziałkowej nocy, Rhythm of the Night w Melo. Feed the Ground, 19 minut po 18 na zgarach, a ja mam do was naprawdę bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, do zgarnięcia merch od Melo Radia, patrzę na moją wydawczynię i może tak będzie mi kiwała głową. Torba, okej. Okay. Dobra, brelok do kluczy, okej. Okay. I może pomadka. No i cudownie. No i wszystko już wiemy, taki zestaw jest do zgarnięcia. W zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, wy próbujecie zgadnąć o czym. No i daję wam podpowiedzi. No i dziś myślę o jedzonku. O jedzonku, które jest najlepsze wtedy, kiedy jest słodkie i wtedy, kiedy jest lato. Czekam na wasze telefony 321-321-777. Tutaj dzwonicie zazwyczaj totalnie za free do mnie, prosto do studia. I możecie pytać albo zgadywać. Zależy, jacy jesteście pewni siebie. No to odbieram pierwszy telefon. Siemane, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Tomek.
0: No cześć, Tomek. No to pytasz, czy od razu strzelasz?
2: Pytam, czy to jest owoc polski?
0: Słuchaj, z tym jest akurat bardzo śmieszna sprawa, bo no. Czytam, że jest... Poczekaj, zacytuję ci w tym momencie dokładnie. Botanicznie jest to owoc, ale w rolnictwie i klasyfikacji warzywnej uznaje się go również za warzywo.
2: No pięknie.
0: No to musisz strzelić.
2: Pomidor.
0: A i niestety nie o to chodzi. Pomidor ci też odpowiadam, ale to nie jest niestety to. Dzięki wielkie za zabawę, no to odbieram dalej. Halo, siemanko, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, bo ktoś odrzucił. Nie bójcie się, ja naprawdę nie gryzę. Siemano, jak masz na imię?
3: Siema, siema, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, no to o czym myśli Pychu?
3: Może arbuz. Ha.
0: No pewnie, że tak. Czy ty też jak byłeś mały i jadłeś arbuza, to się bałeś, że ci z pestki wyrośnie drzewo w brzuchu?
3: Oczywiście, że tak.
0: To nas łączy, stary. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw merch od Melo Radio w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, pozdrowionka.
0: I smacznego arbuza w to lato.
1: O czym myśli Pychu?

0: Self-Aware to Lumix i mocno podkręcona wersja tego numeru. Tego też tiktokowego virala. Jedno też z nowości na naszej playce. 29 minuty po 18, a Julka Wieniawa szaleje. Słuchajcie, wybrała się na Ibizę ze swoim przyjacielem, no i jak donoszą portale plotkarskie, zrobiła sobie z nim matching tatu. Taką dwójkę ludzi trzymających się za rączki. No słodko. No i to w sumie taka bardzo praktyczna pamiątka z wakacji. Przynajmniej nigdy się nie zgubi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
3: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
0: Po reklamie.

kultowy klasyk, ale zawsze wchodzi niesamowicie dobrze. Jest to Kashmir i Was i to Secrets w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minuty do 19. No i też tak świetnie będziemy bawić się w tym roku w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Jeśli chcecie tam być, to uważnie słuchajcie Melo Radia, no bo co jakiś czas mamy dla was wejściówki. Tych jest jeszcze sporo, więc obiecuję, że na pewno jeszcze będą szanse na to, żeby je zgarnąć. No, a warto tam się przejechać do Kołobrzegu, no bo ta impreza to prawdziwy sztos. No bo wystarczy spojrzeć chociażby na nazwiska, które tam się pojawią. Od Cigali, przez Sonego Fodere, Wally'ego Lopeza, Billie Gillis, Urzela czy Jamesa Hype'a. Oni wszyscy będą w Kołobrzegu. Będzie też grupa Meduza, która ma dla nas zupełną nowość na antenie Mela. To Silence.

0: ci oddać.
1: Kochasz? Pyta Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz.
1: No oczywiście, że cały czas kochamy ten numer, ale kochamy też kawałki, które pojawią się po 19.
2: A już o 19 zagramy
1: Just Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek na antenie Melo pojawi się punktualnie o 19, a zagram go przed wszystkimi, kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo!
5: Na zegarach już punktualnie 19. Mam nadzieję, że wy już dawno po pracy. No i jedyne, co macie z nią związanego, to to, że właśnie wybiła 19 i możecie z niej wyjść. A ja wam postaram się pograć w drodze do domu jak najlepiej potrafię. W końcu taki zaczynający się zachodzik słońca. To idealny moment, żeby zagrać bardzo fajnie. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To na początek, później Ella Henderson i Rudimental. Będzie też Dub Dogs i How Does It Feel. Ja też będę. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Dub Dogs w Melo. How does it feel? 9 minut po 19 słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Lambery.

0: Calvin Harris. Ten gość wie, jak nas rozgrzać. To Summer w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19.18 na zegarach. Czas zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No to właśnie w tym momencie wybrałem numer, no i dzwonimy do Ani, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i czekamy 5 sygnałów. Natasz, Ania odbierze. 2 już za nami. Ania, to jest ta chwila, to jest ten moment, żebyś teraz wzięła telefon, bo to on dzwoni. On chce, żebyś go odebrała. No i się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć. Też go odebrałam, bo mnie wszystko boli.
0: No właśnie, dlaczego ty potrzebujesz 200 od Melo, powiedz.
2: Jak nie wiadomo na co, to na masaż. Ostatnio wróciłam do biegania i...
0: Ulala!
2: Trochę się przeciążyłam, że tak powiem. Formy jeszcze nie mam. Jedynie formy, którą przypominam, to obecnie babki piaskowej, drożdżowej.
0: Czyli lato nadeszło, ale forma nie.
2: Forma jeszcze nie.
0: Ania, ale... wszystko jest do nadrobienia. Spokojnie, lato jest długie.
2: Dzięki, mam nadzieję, że się uda. Krok po kroku.
0: Ależ oczywiście, no i krok po kroku też byś chciała pójść do salonu masażu, tak?
2: Tak.
0: A jakiś taki specjalny masaż, czy taki basicowy po prostu?
2: Nie basic, tylko taki bardziej mocny jednak.
0: Taki, żeby poczuć.
2: Tak, żeby na drugi dzień jeszcze bardziej bolało.
0: Dobry masaż boli dwa razy i bardzo dobrze. Ania, dostajesz właśnie 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, dzięki śliczne i pozdrawiam Ale też i was też pozdrawiam. I my też.
0: I wszystkich gorąco pozdrawiamy. A co, żeby nikt nie był pominięty? No mam nadzieję, że będziesz teraz biegła do bankomatu po szybką kasę tak szybko jak do studia masażu.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Mikolas i Trips. To Hard to be Humble w Melo. Nowość od spółki naszych dwóch Mikołajów na antenie Melo. 28 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, nie ma co wyjeżdżać za granicę. No bo u nas pięknie, ciepło, letnio, bardzo gorąco, no a w Stanach gorzej. No właśnie czytam, że dzisiejszy mecz mundialowy Francja-Irak, który ma się odbyć o 23 naszego czasu, jest zagrożony, no bo przewidują mocne burze, wiatry, no i w ogóle tak nie fajnie ma być. Te wszystkie tam zjawiska atmosferyczne mają się pojawić nieciekawe. No za to Lionel Messi przed chwilą w meczu z Austrią spudłował karnego. Więc coś mi się wydaje, że w szatni to będzie grzmiał szybciej niż burza.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
14: A te najlepsze mają ich wiele.
13: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
14: To dobre strony Krakowa.
13: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
15: Nowość, osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży, pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia, Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
13: Osiedle Dobre Strony.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
0: Porekla.

to Colors i Cynical w Melo. No i oczywiście sample z Safri Duo, to Cynical. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 20. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl, no bo tam czeka na was 30 Meloradia. W zeszły piątek robiliśmy i kręciliśmy ją na barce. Zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczkę, która była w piątek na barce, a potem w niedzielę spotkaliśmy się razem w restauracji. Było bardzo fajnie, więc gorąco zapraszam. Widzicie, takie historie może napisać los. Wbijajcie też na barkę Meloradia, którą będziemy organizować, a kiedy to wam jeszcze powiedzą tutaj wszystko. W każdym razie na meloradio.pl wbijajcie głosować na 30 Melo, waszą listę hitów, no bo tam na wasze głosy czeka między innymi ten kawałek. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. To DNA, More Than a Game, tegoroczny hymn mundialu.

0: Lost Frequencies, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. My też tam będziemy, nasi słuchacze też tam będą. Możecie zobaczyć to między innymi na Instagramie Meloradia. Tam są zwycięskie filmiki, zwycięskie zdjęcia. No i właśnie ta cała nasza ekipa wybierze się z nami już w przyszłym miesiącu do Belgii. No ja się jaram maksymalnie, wiem, że wy też. No i wiem, że też jaracie się na to, że 20 zaraz. No bo w poniedziałek to zawsze dobra informacja. Czym później, tym lepiej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean otworzy 20:00, to się stanie już za moment.

0: Reklama. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Idę w Melo.
1: No i 20 minęła, to jest Melo Radio, on to zrobił. Lionel Messi strzelił gola w meczu z Austrią, no i został właśnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. No naprawdę wielkie ukłony, to wydarzenie na pewno na długo przejdzie do historii, tak jak numer od Rihanny, którego zagramy za moment. Będzie jej kultowe Don't Stop the Music, padnie też Urzel, będzie Ale Farben. Zaczynamy od Aloka i jego Dive into the Ocean.
0: Melo Radio, idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano.

0: adita kivmela. To ale Farben. A także René Miller. A kto lubi polskie morze?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo właśnie nad polskie morze chcemy was wysłać na Sunrise Festival, imprezę, bez której, no umówmy się, prawdziwi festiwalowicze no nie mogą zaliczyć lata do udanych. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem, no i wiem, że chcecie do naszej Melo ekipy dołączyć. Właśnie teraz trzymam w dłoniach podwójne zaproszenie na 31 dzień lipca, piątek, wtedy wystąpią m.in. Scooter, Urzel, Sigala, Sony Fodera, jest kilka też innych mocnych nazwisk. Line-up naprawdę gorący i bogaty. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i w głosówce do mnie krzyknijcie: jadę na Sunrise Festival! Taki najlepszy okrzyk, najbardziej kreatywny. Dosłownie wszystkie chwyty są dozwolone. Nagrodzę podwójną wlotką. Odnośnik do WhatsAppa naszego Meloradia znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Axwell i Ingroza, których usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival, to More Than You Know w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, a propos tej imprezy, na której mam nadzieję będziecie bawić się razem z nami, no to mam podwójną wlotkę na 31 dzień lipca. Piątek, piąteczek, piątunio, wakacyjny, który możecie spędzić tam razem z nami w Kołobrzegu z Melo Radiem. No i poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki na WhatsAppa, w których krzykniecie: jadę na Sunrise Festival! No i Maciek zrobił to tak, że po prostu moje serduszko zostało ukute.
2: Niech usłyszy cała Polska! Jadę na Sunrise Festival z Melo Radiem!
0: Au, dokładnie, niech cała Polska to usłyszy. Maciek, właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na Sunrise Festival z Melo Radiem. Będziesz tam razem z nami 31 dnia lipca. Jeżeli wy jeszcze macie ochotę, żeby tam też się pojawić, no to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo będzie jeszcze dużo takich okazji, między innymi w piątek po 21 w Sunrise on Air.
1: Sunrise Festival z

0: Walk With Me, Felix Jenisaus w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a każda pora, nawet taka wieczorna, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 stówy do zgarnięcia, tak naprawdę na co tylko chcecie, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Meloradio.pl, tam wbijacie, no i zgłaszacie się po takie 200 stówki, rozdajemy je praktycznie codziennie, więc jeżeli tylko chcecie po nie sięgnąć, to zapraszamy na naszą stronę, tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona wyda swoją szybką kasę.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Meloradio.pl, tam czekamy na wasze pomysły, jeżeli chcecie szybką kasę, a kto by nie chciał takich 200 stówek do portfela, żeby wleciały, to wbijajcie tam, zgłoszenia totalnie za free. Czyli zawsze możecie wyjść tylko na plus o 200 zł. Griffin i Julia Church, Spin Me Slowly. Ich zupełna nowość już teraz na playliście Meloradio.

0: Będzie dobrze. Oki i Sobel, ile lat w Melo, tak gramy jeszcze przed 21, no a po niej, no to ja będę chciał usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz o tej porze słuchacie Melo? Gdzie spędzacie czasy w poniedziałkowy wieczór? Czy może musicie siedzieć w pracy? Czy może gdzieś, nie wiem, kujecie na sesję? A może robicie coś zupełnie innego? Dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. W zamian za wasze głosówki będę miał coś z Melo merchu. No i po 21 też na pewno świetnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Milki i David Guetta, będzie ich Just the way you are. To co, umówieni? Mogę na was liczyć? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, przyjmę każdą głosówę. No i po 21 mam nadzieję, że dużo ich posłucham.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Expresie. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Waru.

0: 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Idę w Melo.
1: 21 już punktualnie na zgarach, ale wam fajnie w tej godzinie pogram. Będzie Eli Oaks i jego Breaking Dishes, Cyril i Stumbling też na pewno się pojawi, a zaczynają Milk i David Guetta z numerem Just The Way You Are. No i mam nadzieję, że też usłyszę wasze piękne głosy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo. Dajcie mi znać, co wy teraz robicie, gdzie słuchacie Melo Radia, co fajnego wam przyniósł poniedziałek, dlaczego on jest fajny. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

aż się cieplej zrobiło. To Piki Beki Hi. To Sorry Papi. Bardzo dobry numer. 14 minut po 21 na zgarach. Wysłuchacie Meloradia, no i cały czas dajecie mi znać, gdzie wy spędzacie ten wieczór. No i między innymi Milena napisała, że ona to właśnie strzyże jedną ze swoich ulubionych klientek, Marysię. No i bardzo dziewczyny pozdrawiają, słuchają sobie Melo w tle. Bardzo mi miło. Z kolei Eryk napisał, że on właśnie wraca do domu. Eryk, mam nadzieję, że twoja droga do domu nie jest taka jak u Fausta i Gipsa, bo oni to mają daleką drogę do domu. Czyli właśnie DDDD, Faust i Gips, to już teraz.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd to Young Right Now w Melo. Tak podkręcamy tempo, 21.30 punktualnie na zegarach, a o tej porze w lipcu, no to będzie się działo w lipcowe weekendy, no bo będzie się kręciło naprawdę dobre Melo na Tomorrowland w Belgii. Braliśmy was przez ostatnie tygodnie do naszego Melo Partybusa, no i między innymi do niego pakują się Patrycja i Kasia, które jadą razem z nami na Tomorrowland.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
0: Oj, cekiny, brokaty pójdą na pewno w ruch, a wy w ruch weźcie też między innymi Instagrama Meloradia w lipcu, no bo tam się będzie działo. Mogę wam to obiecać. Dżubel i Ocean House, ich nowość już teraz.

No chyba śmiało ten numer możemy nazwać hitem wiosny. Zakaria, Andy Dust i Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut. Tyle zostało nam do 22. A gdzie wy o tej porze słuchacie Melo? No widzę, że do domu wracacie z pracy. Tak jak między innymi Michalina, która wysłała mi zdjęcie z czerwonego światła, więc spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Na czerwonym się nie jeździ, pamiętajcie. Na zielonym. No ale jak jeździć, to tylko do hitów Melo Radio oczywiście. Mam teraz taki kawałek, którego ja ostatnio bardzo często słucham właśnie w trasie samochodem, no i siada on świetnie. No szczególnie patrząc na to, jaką mamy porę roku i że lato się zaczęło. Fire, Shimza, już teraz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.

Iglesias i Sean Paul, to Bailando w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 22. No i tak się składa, że to był mój ostatni program w Melo. Przed urlopem, na którego właśnie w tym momencie uciekam i będę miał Bailando, ale zostawiam was w najlepszych możliwych rękach. Już jutro po godzinie 18 będzie z wami Konrad Traczyk, a moje Bailando potrwa tak mniej więcej do połowy lipca. Wtedy słyszymy się następny raz, ale ja wam życzę oczywiście pięknego początku lata i początku wakacji. Trzeba się cieszyć.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy zapraszam, a nasz program zaczynamy od ważnej wiadomości dla posiadaczy aplikacji Karty Krakowskiej. Ta 10 sierpnia zostanie całkowicie wyłączona. Miasto zachęca do zainstalowania nowego narzędzia pod nazwą mKraków.
7: Eksperci radzą mieszkańcom Krakowa.
8: Myślę, że niektórzy będą musieli zmienić, niektórzy nie będą musieli zmienić. Pytanie, z jakich nośników korzystają? Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Ci, którzy mają kartę plastikową i z niej korzystają, to karta plastikowa pozostaje bez zmian. Ci, którzy mają aplikację mobilną Karty Krakowskiej, wówczas już dzisiaj zapraszamy do tego, żeby migrować, bo tak to się fachowo nazywa, do aplikacji mKraków. Chcemy uporządkować ten świat, już wielokrotnie o tym mówiłem. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Mamy tych aplikacji naprawdę kilka. W ostatnim czasie wygasiliśmy aplikację Kraków.pl, która myliła się po prostu zwyczajnie tym, którzy korzystali, którzy ściągali aplikację mKraków i byli zdziwieni, że nie ma ona tych funkcjonalności, o których mówimy. 10 sierpnia to jest taka data krańcowa, która będzie tym takim końcowym elementem naszej dzisiaj kampanii informacyjnej, zapraszając mieszkańców do tego, żeby ściągali aplikację mKraków. No i to będzie ten jedyny nośnik elektroniczny na chwilę obecną.
6: Co się stanie, jeżeli ktoś przez gapiostwo, niewiedzę, bo ludziom można tłumaczyć bardzo wiele razy, ale i tak pewnie do części odbiorców nie dotrze ta informacja, że aplikacja zostanie wygaszona. Co tracą takie osoby realnie, fizycznie? Ja jestem posiadaczem telefonu z tąże aplikacją, mam też aplikację mKraków, więc uległem migracji już, że tak się wyrażę, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to co tracę?
8: No tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do karty krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować. Więc wówczas to będzie taki jasny sygnał, okej, poproszę w takim razie o inną aplikację i trzeba będzie sobie ją pobrać w 5 krokach. Bardzo prostych. Ściągamy aplikację mKraków, następnie wyszukujemy kafelek, wyszukujemy funkcjonalność karty krakowskiej, dodajemy serduszkiem do ulubionych, następnie logujemy się do karty krakowskiej tak, jak się logujemy standardowo, bo te uprawnienia w żaden sposób nie są zmienione. Później musimy podać numer PESEL i potwierdzamy następnie SMS-em autoryzacyjnie. Więc to jest 5 kroków, które trzeba wykonać. Dużo i mało, jednocześnie na tyle, ile rozmawiam z osobami, które już ten proces przeszły, no nie jest to aż tak wymagające. Ale trzeba to zrobić, dlatego jest czerwiec, wiemy o tym, że data krańcowa to jest sierpień, konsekwentnie o tym mówimy, zapraszając mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji, dlatego że Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
6: No i tutaj właśnie mamy problem, jeżeli nie zmienimy sobie tej aplikacji, wsiądziemy do tramwaju albo autobusu, natkniemy się na kontrolerkę albo kontrolera, no i masz, babo, placek, tak?
8: No dlatego to jest ten moment, kiedy konsekwentnie, jak bardzo głośno o tym mówimy, żeby takiej sytuacji nie było. Monitorujemy też ilość użytkowników, którzy przechodzą na tą aplikację. Na chwilę obecną mamy 140 tysięcy użytkowników aplikacji mKraków. No, mamy konsekwentny przyrost użytkowników aplikacji mKraków, którzy posiadali także kartę krakowską. Czyli mogę powiedzieć na chwilę obecną taką diagnozę, że kampania informacyjna jest skuteczna. Zobaczymy, ile

0: będzie tych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z karty krakowskiej w sierpniu, a nie mają aplikacji mKraków, i będziemy starać się kanałami dotrzeć do nich. O tyle mamy komfortowo, że w przyszłym miesiącu to jest ten okres, w którym weryfikujemy tych użytkowników, którzy mają te okresowe karty. No to będzie ten moment do tego, żeby zakomunikować im bezpośrednio, że żeby zrobili ten proces, o którym mówimy.
1: Czyli będą Państwo wysyłali do użytkowników starej aplikacji takie powiadomienia push o tym, że ta aplikacja wygasa, tak?
0: Będziemy konsekwentnie. Myślę, że nie od lipca to będziecie Państwo mieć nas dość, jeśli chodzi o pusze w aplikacji karty krakowskiej, ale też w pismach, komunikatach, dlatego że nie chcemy w żaden sposób, żeby zaskoczyło to mieszkańców, i chcemy konsekwentnie dotrzeć do każdego. To, co jest istotne, dlaczego to robimy, bo to pan redaktor zadał to pytanie, a nie do końca chyba precyzyjnie odpowiedziałem. W aplikacji mKraków mamy wiele funkcjonalności. Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. Tak? W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci, mamy aktualność, mamy biuletyn miesięcznik kraków.pl, który co miesiąc będzie można w wersji elektronicznej czytać, co też myślę, że docelowo, jeżeli przekonamy do tego użytkowników, będzie też o zmniejszeniem kosztów dla gminy, dlatego że dzisiaj mamy wersję papierową, bo taka była też wola mieszkańców, ale chcielibyśmy, żeby ten materiał mógł docelowo być w większości elektronicznie. I będziemy rozwijać tą aplikację cały czas, to jest nasz kierunek. Chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić, żeby w jednym miejscu były informacje o wydarzeniach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, z możliwością kupienia biletów na to wydarzenie. Jesteśmy w procesie. To nie jest tak, że rzucam dzisiaj słowa na wiatr, tylko rzeczywiście cały czas konsekwentnie referat mKrakowa w Wydziale Komunikacji Społecznej pracuje przy współpracy z Centrum Obsługi Informatycznej. Jestem przewodniczącym tego zespołu. Wiem o tym, w którym kierunku idziemy, i mamy jasno sprecyzowany harmonogram wdrożeń i na chwilę obecną nie mamy żadnych obców. Pan redaktor, pamiętam, przeprowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, rozmawialiśmy o puszach, jeśli chodzi o parkowanie.
1: Nie parkowanie. Ważność karty na tramwaj i autobus. Można przegapić, że się kończy.
0: To prawda. To jest przed nami jeszcze na chwilę obecną, ale chcę pochwalić się, że w ogóle system puszy nie jest taki prosty w tym, żeby go stworzyć. Na chwilę obecną zrobiliśmy pusze dotyczące płatnego parkowania. Obiecuję, że te pusze są dla mnie mocno istotne. Sam wiem o tym, że czasem łapię się na tym, czy ja jeszcze mam bilet, czy jadę już na gapę.
1: A ja dopowiem tylko, że nowa aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i z iOS-em. A my zmieniamy temat. To będą naprawdę trudne wakacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd dróg planuje w tym czasie remont wiaduktu nad torami wzdłuż Alei 29 listopada.
2: Tym żyje Kraków.
3: Z jednej strony pojawiają się takie głosy, że stan asfaltu na tym wiadukcie już jest taki, że koniecznie trzeba zrobić ten remont. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No a z drugiej strony mamy głosy tych, którzy mówią, że ale jak zaczniecie remontować, to będą kłopoty w komunikacji.
1: Zwłaszcza, że niedawno, całkiem półtora roku temu, zakończył się remont Alei 29 listopada.
3: No niestety tych dwóch sprzeczności nie da się pogodzić w jednym czasie, a remont po prostu trzeba przeprowadzić. Rzeczywiście planujemy w wakacje wymienić asfalt na wiadukcie w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi przy Politechnice Krakowskiej. To będzie taki remont nakładkowy, myślę, że tak możemy go nazwać. Tam jeszcze przy okazji będą poprawiane krawężniki, odwodnienie, więc to będzie taki remont, po którym kierowcom i autobusom, oczywiście komunikacji miejskiej, ma się jeździć bardziej komfortowo. Prace będą zorganizowane w ten sposób, że najpierw będzie robiona jedna strona, a później druga strona, więc zawsze kierowcy, jak i autobusy, będą miały do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną i w drugą stronę. No i to jest to największe utrudnienie, jakie czeka kierowców, którzy chcą jechać do 29 listopada w stronę Alei Alei Trzech Wieszczów, dokładnie Alei Słowackiego i od Alei Słowackiego wjechać 29 listopada właśnie na tym wiadukcie.
1: A co z tymi ślimakami, które wjeżdżają na ten wiadukt i zjeżdżają z tego wiaduktu? Czy te prace też je obejmą, czy nie?
3: Mówimy tutaj o samym wiadukcie, no bo nie chcemy tutaj paraliżować rzeczywiście całkowicie miasta, natomiast no te ślimaki są w nieco lepszym stanie, więc tam póki co prac nie przewidujemy. Natomiast no oczywiście może się okazać, że w ramach rozszerzenia tego zadania również te ślimaki zostaną zrobione, ale tutaj ze ślimakami jest to tyle mniejszy kłopot, że to jest po pierwsze mniejszy zakres i de facto taką pracę można wykonać powiedzmy w 2-3 noce, bo to zwykle wtedy w ten sposób robimy te prace, że po prostu jednego dnia jest ten asfalt frezowany, czy nocy, a do drugiej nocy jest on nakładany. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o sam wiadukt, no to jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. To niestety nie może to potrwać tygodnia, bo jak mówię, tam trzeba jeszcze zrobić pewne dodatkowe prace, więc no tutaj potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby to wykonać. No i wydaje się, że okres wakacyjny jest najlepszym czasem do tego, żeby taki właśnie remont przeprowadzić. No bo wtedy bezsprzecznie troszkę jest jednak mniejszy ruch na ulicach Krakowa w związku z sezonem urlopowym.
1: Wiadomo, w której części wakacji ten remont wystartuje, czy jeszcze nie? Czy mają Państwo uzgodnioną już organizację ruchu, czy jeszcze nie i te daty dokładniejsze poznamy nieco później?
3: Tutaj na konkretne daty jeszcze musimy się w troszeczkę uzbroić w cierpliwość, żeby je poznać. No trwa, tak mówiąc kolokwialnie, klepanie tymczasowej organizacji ruchu, no bo bez tego dokumentu nie da się przeprowadzić takiego właśnie remontu, więc tutaj proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Natomiast no, to, co wiemy na pewno, to, że ten remont odbędzie się w lipcu i w sierpniu. No, na pewno nie będziemy chcieli tutaj tego przedłużać, a co więcej, no, mamy nadzieję, że jak już ruszą te prace, to uda się to po prostu przyspieszyć.
1: Pytanie, jak z ogólnym stanem tego wiaduktu, bo to, że nawierzchnia jest fatalna, wiedzą chyba wszyscy kierujący i też pasażerowie, którzy jeżdżą autobusami przez ten wiadukt. On jest w stanie dobrym, średnim, kiepskim, czy wymagającym natychmiastowej interwencji?
3: Jak każdy tego typu obiekt jest przynajmniej kilka razy do roku sprawdzany, monitorowany pod względem technicznym i to robią to zarówno nasze służby, jak i organy do tego powołane, więc na razie nic nie wskazuje na to, żeby coś się zagrażało samej konstrukcji tego obiektu. Konstrukcja jest w niezłym stanie, więc na razie ten remont, który przeprowadzimy na wierzchu, że tak powiem, no tak to można nazwać, żeby wszyscy zrozumieli, w zupełności wystarczy do tego, żeby ta estakada dalej mogła krakowianom służyć i no na ten moment tutaj nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, żeby cokolwiek złego się z tym obiektem działo.
1: Ile w sumie ten remont nakładkowy tego wiaduktu, tej estakady nad torami będzie trwał? Mówimy o wakacjach, ale no wakacje trwają 2 miesiące. Czy to będzie pełny okres wakacyjny, czy jednak trochę uda się skrócić, uszczknąć tego czasu?
3: No jak mówię, tu jeszcze trwają jakby rozmowy z wykonawcą, również z organizatorem ruchu, czyli z miejskim inżynierem ruchu, więc no tutaj jeszcze takich szczegółowych dat to dziennych nie ma. No my oczywiście będziemy chcieli, starali się i będziemy chcieli wymóc na wykonawcy, żeby te prace były wykonane jak najszybciej. Natomiast no też proszę nas zrozumieć, pewnych technologicznych kwestii związanych chociażby z tym, że kiedy zostanie położona warstwa czy zdarty stary asfalt i położona tam warstwa, która na przykład będzie powodowała, że woda nie będzie degradować tego wiaduktu, ona musi wyschnąć i tak dalej, więc jakby pewnych tego typu technologicznych sytuacji nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, natomiast no, będziemy się tutaj starać wymóc na wykonawcy, żeby te prace przeprowadził jak najszybciej.
1: Ja żywię szczerą nadzieję, że urzędnicy rzeczywiście dopilnują tego wykonawcę, by nie było zbędnych poślizgów. Więcej znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kraków nie straci słynnego antykwariatu Kamińskiego przy ulicy Świętego Jana. Właściciele musieli opuścić dotychczasowy prywatny lokal, ale miasto znalazło pewne rozwiązanie.
2: Co słychać w Krakowie?
5: To, co chciałem przede wszystkim podkreślić na początku, to antykwariat Kamińskiego wynajmował lokal w prywatnym budynku od prywatnego właściciela. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Także tutaj nasze narzędzia wsparcia dla tego antykwariatu były ograniczone. My od kilku miesięcy widzieliśmy już o pewnych problemach związanych z tym lokalem i spotykaliśmy się z osobą, która prowadziła ten antykwariat. Pokazywaliśmy panu Grzegorzowi te dostępne, wolne lokale miejskie, które w obrębie plant się znajdowały. Niestety żaden z tych lokali nie spełniał wymogów takich, które są konieczne do tego, żeby można było tam zrobić antykwariat. Natomiast w ostatnim czasie zwolnił się lokal przy ulicy Świętego Jana 2, lokal, którym było dotychczas punkt Info Kraków. Jest to lokal dokładnie vis-a-vis, nie ma drzwi w drzwi w odniesieniu do antykwariatu Kamińskiego. I postanowiliśmy, żeby ten lokal zwolniony miejski przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej z przeznaczeniem na antykwariat. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie go można wynająć wyłącznie na prowadzenie antykwariatu i że będzie można go wynająć na preferencyjnych warunkach czynszowych.
6: Bo to jest chyba to, co dobija tych przedsiębiorców, czyli wysokość czynszów, koszty energii i koszty pewnie pracowników. To są główne zarzuty, które stawiają właśnie ci właściciele ginących biznesów, bo ich jest więcej. To nie chodzi tylko o antykwariat Kamińskiego, ale i Papirus w Nowej Hucie, i zakład naprawy piór na Szpitalnej, i parasolki naprawa chyba na Sławkowskiej też zniknęły z tego, co pamiętam, z takich właśnie drobnych, rzemieślniczych zakładów.
5: Oczywiście, jeżeli chodzi o koszty, każda branża ma swoją specyfikę. My jako miasto Kraków wspieramy szczególnie te branże tak zwane chronione i zanikające. Jest specjalna uchwała Rady Miasta Krakowa, która wskazuje, jest katalog tych branż, tych zawodów. Ci przedsiębiorcy, ci rzemieślnicy mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. Pomoc szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące najmu lokali, przejawia się w tym, że mają oni możliwość wynajęcia lokali na preferencyjnych stawkach czynszowych. Co więcej, jest możliwość organizowania aukcji celowych tylko na taką działalność właśnie dla branż chronionych, zanikających. I tutaj mogę od razu powiedzieć, że w najbliższych miesiącach my planujemy taką aukcję, gdzie chcemy aż 8 lokali z naszego zasobu wytypowanych we współpracy z Izbą Rzemieślniczą, z Izbą Handlową, właśnie pod kątem branż chronionych i zanikających, żeby też młode osoby, które na przykład kończą teraz szkołę branżową, żeby miały możliwość wynajęcia tego lokalu i zaczęcia prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu, że to będzie aukcja celowa, będzie te lokale można wynająć tylko na taką działalność rzemieślniczą w zakresie tych branż chronionych i będzie można ją wynająć na preferencyjnych stawkach. Także mam nadzieję, że to będzie taki dobry początek, dobre lokale na start, szczególnie dla młodych rzemieślników.
6: Mówimy o preferencyjnych warunkach. Jaka jest różnica pomiędzy tym czynszem rynkowym a preferencyjnym?
5: To zależy od lokalizacji, w jakiej części miasta i na jaką działalność. Przykładowo mogę podać na przykład lokal przy ulicy Świętego Jana 2, który będziemy wystawiać do wynajęcia w aukcji celowej na antykwariat. Licytacja rozpocznie się od 35 zł za metr kwadratowy netto. No a więc to ja myślę, że to tak jest przynajmniej z 4 razy mniej niż rynkowy czynsz. Jeżeli mówimy o lokalach, które będziemy wystawiać do wynajęcia dla rzemieślników Na przykład przy ulicy, na rogu ulicy Starowiśnej i Berka Jasolewicza będziemy mieć takie dwa małe lokale idealne pod jakieś szewstwo, krawiectwo i tam stawka wyjściowa to będzie około 18 zł netto za metr kwadratowy, a więc też myślę, że około 4-5 razy mniej niż rynkowy czynsz w tamtym rejonie miasta. Będziemy mieć też lokale na terenie Nowej Huty, gdzie stawka wywoławcza będzie w granicach 11 zł za metr kwadratowy, ale więc to też już praktycznie po kosztach utrzymania tych lokali de facto.
6: Pytanie, czy budżet ZBK zepnie się w przypadku tak preferencyjnych stawek? Oczywiście mówimy o pewnym wyjściowym poziomie, no tutaj mamy, czy będziemy mieli do czynienia z licytacjami, więc te stawki pewnie będą sporo wyższe, ale czy taki krok pozwoli na to, żeby budżet ZBK się spiął?
5: Musimy pamiętać o tym, że lokale miejskie to nie mogą być nastawione wyłącznie na to, żeby maksymalizować dochód. Oczywiście jest to naszym celem, jest to naszym założeniem, żeby dochody z zasobu miejskiego, z mienia miejskiego były jak najlepsze. Natomiast oprócz tego celu mamy też inne. Takim celem jest właśnie też kształtowanie tego środowiska miejskiego, w którym żyjemy. Kształtowanie, ułatwianie niektórym podmiotom dostępu do lokali, tak aby mogły prowadzić swoją działalność, bo gdyby nie to, być może nie byłyby w stanie i nie byłoby niektórych działalności już, mieszkańcy nie mieliby do nich dostępu. Także my tutaj musimy te racje wyważyć, ale bez obaw budżet ZBK sobie poradzi. To też to są wybrane lokale, tak, które są dla tych aukcji celowych kierowane do wynajęcia. Także to nie są wszystkie lokale. Oprócz tego mamy też wiele innych lokali, które są wynajmowane bez tych ograniczeń, gdzie mam nadzieję osiągać jak najwyższe czynsze oczywiście.
6: Wywołał pan dyrektor temat lokali, które będą pod wynajem w Nowej Hucie. Właśnie w tej części Krakowa, w dzielnicy 18, sporo było zamieszania wokół dawnych lokali usługowych, które funkcjonowały, przestały w pewnym momencie funkcjonować. No i tutaj przykład chyba kardynalny, czyli Papirus.
5: Jeżeli chodzi o Papirus, no, czyli sklep papierniczy, który chyba od lat 50. się mieścił przy Placu Centralnym, to tutaj państwo, którzy prowadzili ten lokal, po prostu postanowili przejść na emeryturę. No, z uwagi na wiek i inne okoliczności, no, każdy ma prawo też już kiedyś zakończyć pracę zawodową i oni tak postanowili. Lokal zamknęli. W tej chwili my prowadzimy remont tego lokalu. Remontujemy posadzki, wymieniliśmy instalację elektryczną, remontujemy tynki, malujemy lokal. Co więcej, tu chciałem podkreślić, że zakupiliśmy też oryginalne meble od najemców, żeby zachować klimat tego lokalu. Meble, które tam były specjalnie projektowane właśnie na potrzeby tego lokalu. I żeby zachować tą funkcję i ten charakter lokalu, też chcemy go przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej. Będzie go można wynająć na prowadzenie albo sklepu papierniczego, albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym. Te dwie funkcje będzie można ze sobą łączyć. Także mamy nadzieję, że to pozwoli z jednej strony zachować charakter, zachować tą funkcję w tym lokalu, który był specjalnie pod sklep papierniczy de facto projektowany, a z drugiej strony troszkę ożywić tą przestrzeń, bo też musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach niektóre gałęzie handlu, działalności rzemieślniczej po prostu giną z uwagi na zmianę przyzwyczajem konsumentów.
6: No właśnie na to też chciałem zwrócić uwagę, że część aktywistów, która podnosi raban, że zmienia się charakter miasta, że znikają drobne sklepiki albo punkty usługowe, gdzieś zatrzymała się chyba mentalnie w latach 90., bo no, dzisiaj już mało kto potrzebuje części zamiennych do Fiata 126P albo do Skody 120, albo kupuje części elektryczne nie w małym sklepiku gdzieś przy ulicy Kalwaryjskiej, tylko albo w hurtowni, albo w dużym sklepie, gdzie może dostać cały asortyment, całe wyposażenie potrzebne na przykład do remontu. I tutaj chyba też na to trzeba zwracać uwagę, że no, jednak handel zmienił swoje oblicze od lat 90. i to zwrot o 360 stopni, można powiedzieć.
5: Myślę, że tutaj w takich sytuacjach zawsze jest dobrze, żeby każdy sobie z nas odpowiedział. Kiedy ostatni raz kupiłem książkę w księgarni, a kiedy przez internet? Kiedy ostatni raz kupiłem, poszedłem po, nie wiem, po jakieś narzędzia do małego sklepu z narzędziami, a kiedy byłem w dużym markecie? Te zmiany są widoczne na naszych oczach. Zobaczmy, ile na naszych ulicach, na naszych miejscach przy naszych budynkach, ile jest paczkomatów. No one tam nie stoją bez przyczyny. Ten handel przenosi się właśnie do sieci, do internetu. No i to zmienia kształtowanie rynku handlu. Na pewno. I niektóre branże po prostu w tej sprzedaży stacjonarnej zanikają. No i tak po prostu jest. My oczywiście staramy się jako miasto, aby te niektóre szczególnie istotne dla mieszkańców funkcje podtrzymywać i dzięki preferencjom je w pewien sposób dotować. Natomiast no, pewne zmiany są nieuniknione. Natomiast to, że się coś zmienia, to nie znaczy, że też jest jakaś pustka, bo w to miejsce wchodzą inne rzeczy. No, ja widzę na przykład, że jest coraz więcej usług takich związanych z, nie wiem, czy z urodą, czy fryzjerstwo, barberstwo. I trochę więcej właśnie takich rzeczy nastawionych bardziej na usługi, mniej na handel.
6: Rozmawialiśmy o Papirusie. Kolejny kultowy lokal w Nowej Hucie, Centrum B4. Tam też będzie aukcja celowa?
5: Tak, tam również będzie aukcja celowa. Tam przez wiele lat działała ostatnio księgarnia i chcemy, żeby ta funkcja albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym, albo antykwariatu została utrzymana. I na ten lokal również zostanie ogłoszona aukcja celowa. Jest to duży lokal, bo on ma ponad 170 metrów, a więc no, jego koszty utrzymania są w związku z tym znaczne. Chcemy, aby ta funkcja się utrzymała. No, pamiętajmy, no, Kraków jest miastem literatury UNESCO. Dbamy o to, żeby księgarnie, antykwariaty nie zniknęły z pejzażu naszego miasta. Także mam nadzieję, że znajdziemy z powodzeniem najemcę, który tam taką działalność będzie kontynuował.
6: Ciężko gospodaruje się takimi zasobami bardzo specyficznymi w takim bardzo specyficznym mieście jak Kraków, no bo państwo muszą, no tak jak już trochę wspomnieliśmy o tym, ważyć bardzo różne interesy, no i też zawsze gdzieś na końcu i z tyłu głowy zostaje nam tabelka w Excelu, czy się nam spinają te wszystkie wydatki, wpływy i tak dalej, i tak dalej.
5: Nie wiem, czy ciężko, na pewno ciekawie. Powiem tak, bardzo lubię swoją pracę, bo jest bardzo ciekawa pod tym względem. Bardzo dużo historii ludzkich, historii przedsiębiorców, rzemieślników, to jest bardzo interesujące. Staramy się, aby lokale, zasób komunalny służył właśnie nie tylko generowaniu jak najwyższych zysków, ale też wspieraniu branż, które tego wymagają i pewnemu kształtowaniu tej przestrzeni miejskiej, w której się wszyscy poruszamy, bo no, miejskie lokale są nie tylko od tego, żeby przynosić jak największy zysk, ale również, żeby miasto miało jakiś wpływ na to, jakie działalności są prowadzone w lokalach miejskich czy w danych częściach miasta. Takie jest oczekiwanie społeczne też. Mieszkańcy tego od nas oczekują. Teraz jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo obecnie prowadzimy pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi zasad najmu lokali miejskich, użytkowych. 10 czerwca było pierwsze czytanie uchwały Rady Miasta na sesji. 24 będzie drugie czytanie i mam nadzieję głosowanie na ten temat. I w tych nowych przepisach też staramy się odpowiedzieć na pewne postulaty miejskie, postulaty mieszkańców, postulaty aktywistów. Z takich nowości, myślę, które są szczególnie istotne pod tym kątem, będzie możliwość wsparcia, będzie narzędzie, które chcemy wprowadzić w tych przepisach, które będzie dawało nam możliwość wsparcia podmiotów, które od wielu, wielu lat prowadzą jakąś działalność taką unikatową w jakiejś części miasta, które się już na stałe wpisały w pejzaż miejski i chcemy dać możliwość takim podmiotom, jeżeli one się znajdą w jakiejś trudniejszej sytuacji finansowej, właśnie czasowej obniżki czynszu dla nich, żeby ich wesprzeć, żeby one mogły swoją działalność kontynuować.
1: Więcej na stronie ZBK.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. między nami kobietami. Pierwsza miesiączka to dla wielu dziewczynek wciąż stresujący moment, a rozmowa na ten temat nierzadko jest też krępująca dla samych rodziców. Jeszcze gorzej, gdy pierwszy okres zaskoczy na wakacjach, kiedy nie ma w pobliżu bliskiej dziecku osoby. Dlatego Fundacja Go Healthy Girl podejmuje współpracę ze Swim Test, aby edukować dziewczynki wkraczające w okres dojrzewania i lepiej je przygotować na ten etap życia.
2: Nasz Kraków.
8: Aleksandra Lachromańska, Swim Test. W tym roku podjęliśmy decyzję o współpracy z Fundacją Go Healthy Girl, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie to dobra kontynuacja naszych wcześniejszych działań w kontekście obozów letnich, które się zbliżają, gdzie w szczególności chcemy zwrócić uwagę właśnie na problem pierwszej miesiączki u dziewczynek, która często zdarza się na obozie pierwszy raz albo kolejny raz, a dziewczynki nie są do tego przygotowane. Jakby chcemy promować ten temat wśród dziewczynek i rodziców, tak żeby przestał on być tematem wstydliwym i przede wszystkim po to, aby dziewczynki mogły być przygotowane na przyjście tej pierwszej miesiączki, żeby nie wiązało się to też ani ze wstydem, ani z jakimiś trudnościami, żeby o tym powiedzieć, ponieważ pierwsza miesiączka też nie może być jakby przekreśleniem planów wakacyjnych i nie może powodować jakby braku tej radości z aktywności fizycznej. Ale też chcemy dawać wsparcie psychiczne w tym zakresie, emocjonalne, ponieważ na naszych obozach staramy się, aby wszystkie rzeczy od jakichś aktywności fizycznych też były poparte wcześniejszymi testami, czyli nie wiem, na przykład jazda na rowerze czy zajęcia pływackie. Dzieci przechodzą testy, tak aby bezpiecznie rozpocząć cały program wyjazdu. Natomiast zależy nam na tym, żeby było to wsparcie psychiczne w innych kwestiach i żeby dzieci też czuły i dziewczynki przede wszystkim w tym kontekście czuły taki komfort właśnie psychiczny, wsparcie emocjonalne. Tym bardziej, że jest to temat bardzo taki intymny, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku tej szkoły podstawowej, gdzie ta pierwsza miesiączka ma miejsce najczęściej. Więc no tutaj zależy nam na tym, żeby gdzieś szerzej troszkę promować wraz z fundacją ten temat, tak żeby przestał on być tematem tabu, ponieważ gdzieniegdzie zdarza się, że to jeszcze ma miejsce. Fundacja też zaopatruje nas w różnego rodzaju materiały informacyjne, broszury, pakiety higieniczne, tak abyśmy mogły dziewczynkom w tym zakresie pomóc i być na bieżąco. Często zdarzało się, że dziewczynki dostawały właśnie ten pierwszy okres na obozie i nie były do tego przygotowane, ani jeśli chodzi o takie właśnie same artykuły higieniczne w tej sytuacji, ani też bardziej nie były przygotowane nawet w kontekście takiego swojego rozwoju biologicznego, który ma miejsce.
7: To jest właśnie bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, tym bardziej, że w mediach coraz więcej mówi się o tym, że obniża się ta granica wieku, kiedy dziewczynki mają pierwszą miesiączkę, prawda?
9: Karolina Sztyler, prezes Fundacji Go Healthy Girl.
10: Szczerze nie wyobrażam sobie dziewczynki 9-letniej na obozie, która przez na przykład 10 dni zostaje sama z tematem pierwszej miesiączki, czy nawet drugiej, czy trzeciej miesiączki. W tym momencie jako fundacja chcieliśmy wesprzeć właśnie inicjatywę Oli związaną z edukacją i z takim podstawowym wsparciem, bo zdajemy sobie nadal sprawę, że nasz system edukacyjny tego nie zapewnia. To, co dzieje się w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole, nie zawsze obejmuje edukację menstruacyjną. Dużo w tym zakresie robimy właśnie my, fundacje, między innymi Okresowa Koalicja, której też Go Healthy Girl jest częścią. Jesteśmy bardzo często w szkole, edukujemy w szkołach podstawowych na temat miesiączki i faktycznie czasami same jesteśmy zdziwione tym, jak wchodzimy do klasy, jak te dziewczynki wyglądają, bo faktycznie na pierwszy rzut oka może to być złudne. Widzimy małą, drobną osóbkę, często jeszcze właśnie wystraszoną, szczególnie jeżeli poruszamy taki temat, jakim jest miesiączka i ten rozwój biologiczny w tym wieku. I teraz właśnie wyobrażamy sobie to, że wysyłamy nasze dziecko, dzieciątko na ten obóz. Faktycznie może jest miłośnikiem sportu, może właśnie lubi chodzić po górach. Oddajemy właśnie dziecko pod opiekę na obozie, no i wydarza się sytuacja z okresem. Myślę, że każda dziewczynka powinna mieć zapewniony taki komfort zarówno pod kątem tego, żeby miała dostęp do tych środków, dlatego właśnie będziemy przekazywać na obozy zestaw podpasek, który będzie można udostępnić, materiał edukacyjny w postaci takiej podstawowej ulotki dotyczącej właśnie tego rozwoju biologicznego z bardzo prostym językiem, z rysunkami, tak żeby w każdym wieku można było faktycznie z tymi informacjami dotrzeć, plus kilka pewnie naszych gadżetów, tak żeby właśnie ten temat oswoić. Wszystko oczywiście jest piękne i różowe, żeby też zapewnić właśnie takie wsparcie emocjonalne w tym zakresie dziewczynkom i żeby im pokazać, że faktycznie są jakby zabezpieczone, dostają właśnie taką podstawową paczuchę od nas. No i wiadomo, że ten temat później dalej trzeba rozwijać, tak? Czyli na pewno rodzic powinien dalej ten temat zaopiekować, jeżeli właśnie nie miał przestrzeni na to czasami, żeby porozmawiać wcześniej. No ale jednak właśnie podczas takiego chociażby 10-dniowego obozu taka dziewczynka już dostaje taki komfort faktycznie, że jest ktoś koło niej, ma tą podpaskę, którą może użyć, ma tą podstawową informację związaną z takim bezpieczeństwem jej przede wszystkim ginekologicznym, bo też z naszego doświadczenia wynika, że dziewczynki w tym wieku są bardzo przerażone krwawieniem, bólem brzucha. Często dużo słyszą od mam, tak, czy cioć, czy starszych sióstr na temat właśnie tego, jak wygląda proces związany z miesiączkowaniem i jeszcze tego nie doświadczając, mają jakieś swoje wyobrażenie w głowie, często złudne, nieuzupełnione tymi rzetelnymi informacjami. I niestety to też powoduje większy lęk, właśnie panikę, to, że mogłyby z tego obozu chociażby nie skorzystać w pełni, a tą naszą rolą jest to, żeby ten temat w całkowitości faktycznie zaopiekować. No i rozwijać też ten nasz program, który już prowadzimy, wychodząc jakby ze szkół, gdzie dajemy tą dawkę wiedzy, wchodzimy właśnie w kolejne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem. I myślę, że warto tutaj też podkreślić, że te dziewczynki to często młode sportowczynie, czyli osoby z taką dużą energią, które chcą ją zagospodarować, lubią rywalizować, chcą uczestniczyć czy w zajęciach pływackich, czy właśnie w zajęciach rowerowych, tak? I też powinny mieć ten komfort podczas aktywności fizycznej, zupełnie taki jak świadoma już dorosła kobieta, z jakich środków higienicznych i na jakim etapie powinna móc korzystać, jak o tą higienę zadbać, korzystając z basenu, z kąpieli w jeziorze, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu czuć się komfortowo, swobodnie i móc te swoje zainteresowania sportem rozwijać. Może będziemy mieć kolejną Maję czy Igę za jakiś czas i poniekąd to też jest nasz obowiązek, czy właśnie mój społeczny, czy właśnie Oli jako organizatora takich wyjazdów, żeby też na taki temat zwrócić uwagę i myślę, że no, dzieciaki będą się czuły na pewno dużo, dużo, dużo lepiej.
11: I po to wszystko, żeby właśnie dziewczynki nie czuły się wykluczone i nie siedziały na tak zwanej ławce rezerwowej, ale myślę, że każda z nas może potwierdzić, że w szkołach jednak ten temat nie jest realizowany w sposób satysfakcjonujący. Pamiętam dobrze, że do szkoły podstawowej, do gimnazjum przychodziły panie edukatorki, no ale wiadomo, jak to w szkole. Jedna grupa była bardziej zainteresowana, druga mniej, bo na przykład już tą wiedzę wyniosła z domu, albo trzecia grupa taka, która odbierała te spotkania jako taką lekcję wolną.
12: Ja w ogóle przyznam szczerze, nie pamiętam takich lekcji. Jeśli coś takiego miało miejsce, to raczej było to na takiej zasadzie, że przez to, że ten temat był wstydliwy, to był obchodzony raczej śmiechem, czyli chłopcy się śmiali z tego, dziewczynki się wstydziły, więc śmiały się razem z nimi, mimo że na przykład któraś mogła mieć już wtedy miesiączkę, ale się do tego nie przyznawała, no bo wiązało się to właśnie z takim jakimś takim wstydem i ciężko w tym wieku przeskoczyć taką barierę, żeby gdzieś powiedzieć swoje zdanie i mówić: słuchajcie, bądźcie cicho, bo chcemy posłuchać. Tym bardziej, że często nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia, nie są przeszkoleni stricte w tym zakresie, żeby wiedzieć, jak okazać takie emocjonalne i psychiczne wsparcie i jak rozmawiać z dziećmi w szkole podstawowej na tego typu tematy. Często jest to nauczyciel fizyki czy pani z biblioteki, która zrobiła sobie jakiś tam pewnie fakultet czy dodatkowy kurs, który uprawnia do prowadzenia takich zajęć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w szkołach brakuje przede wszystkim tego, żeby nauczyciele prowadzący takie zajęcia byli w stanie dać poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozmowy w bezpiecznej przestrzeni. Nie wydaje mi się też, że w tym wieku potrzebni są chłopcy, żeby podczas zajęć byli na sali. Być może w dzisiejszych czasach jest to rozdzielone, nie wiem jak to wygląda.
11: Za moich czasów to było rozdzielone, na szczęście, więc takiego przykrego doświadczenia niestety nie mam, ale teraz mi się przypomniało, może to nie jest przykład na wyczerpujące omówienie tego tematu, ale są pewne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, bo chociażby do szkół w wielu przypadkach zawitały różowe skrzyneczki, czyli dziewczynki już nie muszą się wstydzić iść do pani woźnej i ukradkiem gdzieś tam prosić o tą podpaskę, tylko mogą skorzystać właśnie, wyjąć, zabrać i nikogo to nie interesuje, kto to wziął i w jakim celu.
9: Faktycznie różowe skrzyneczki są w szkołach i w większych miastach. Ten temat związany z opieką w zakresie miesiączki w szkole na pewno poszedł bardzo do przodu przez ostatnich, myślę, 3 lata. Jednak pamiętajmy cały czas o tym, że nasz system edukacji nie jest dofinansowany i szkoły mają problem z tym, żeby te skrzyneczki zabezpieczyć. W Krakowie jakiś czas temu do szkół zostało wprowadzone około 400 skrzyneczek i wiemy z naszych działań edukacyjnych tutaj w Krakowie. Ponad 1200 dziewczynek już wyedukowaliśmy w samym jakby centrum miasta i wiemy, że niektóre szkoły sobie totalnie z tym problemem nie radzą, że w niektórych szkołach nadal brakuje papieru toaletowego, czy brakuje takich podstaw jak mydło, tak, żeby można było te podstawowe potrzeby w ogóle swoje zaspokoić, nie wspominając o tym, że mamy do wyboru w skrzyneczce jakieś mokre chusteczki higieniczne, żeby móc się odświeżyć, czy właśnie tą standardową podpaskę. Jako Okresowa Koalicja od jakiegoś czasu głośno mówimy o tym, że ten problem powinien być rozwiązany systemowo i powinny być środki przeznaczone na to z budżetu centralnego, żeby szkoły mogły się czuć swobodniej, a tym samym dzieci powinny się czuć w związku z tym swobodnie. W tym momencie jeszcze niestety do tego nie doszło i szkoły robią co mogą i my, fundacje, robimy co możemy, żeby faktycznie te środki higieniczne w szkołach zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że są też mniejsze miejscowości czy małe miasteczka, gdzie z tą edukacją jest bardzo słabo, jeszcze jest gorzej niż w dużych miastach i to samo, jeżeli chodzi o różowe skrzyneczki, ten zakres dostępności środków higienicznych jest bardzo mały albo znikomy. No i faktycznie też, jeżeli chodzi o taką małą szkołę, doraźnie jest dostępna pielęgniarka czy pani psycholog, które mogą w takiej sytuacji wesprzeć. No i wtedy ta dziewczynka zostaje sama, z tą przysłowiową po prostu plamą na spodniach, tak, bo nie ma dostępu do podpasek. Czasami ratują nauczycielki, czasami ratują koleżanki. No jesteśmy w XXI wieku i uważam, że totalnie nie powinno to już tak wyglądać. Ani nie powinno to wyglądać tak na obozie, ani nie powinno tak to wyglądać w szkole. Mamy obowiązek społeczny, żeby o to zadbać.
12: Ja też jeszcze chciałam dodać, że no, wielką rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, ponieważ my na obozie jesteśmy kilka dni z dziećmi, natomiast rodzice w domu powinni też rozmawiać z dziećmi, z dziewczynkami na ten temat i edukować, rozmawiać, że może się coś takiego wydarzyć, przygotować dziewczynkę na taką ewentualność, żeby nawet do plecaka zapakować tą podpaskę na czarną godzinę, jeśli coś by takiego miało miejsce. Natomiast my oczywiście dajemy takie wsparcie emocjonalne i psychicznej, taką bezpieczną przestrzeń dla dzieci do tego, żeby dla dziewczynek do tego, żeby czuły się dobrze, jeśli coś takiego się wydarzy, ale jednak tutaj większa rola w zakresie całościowym tego tematu jest po stronie rodziców.
11: Oczywiście, ale wiadomo, że rodzic w inny sposób podejmie się rozmowy ze swoją córką, a w zupełnie innej sytuacji jest postawiona osoba obca dziecku, czyli opiekun, na przykład kolonijny, więc jak taka osoba powinna rozmawiać z dziewczynką na ten temat?
12: Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsza jest taka dyskrecja.
11: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Wracamy do rozmowy na temat konieczności szerzenia edukacji menstruacyjnej na wakacjach. Moje rozmówczynie przypominają, że ten temat wymaga odpowiedniego przygotowania.
2: Edukacja w Krakowie.
12: to bardzo ważny temat i wiemy, że dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej jest to przede wszystkim trudny temat. Ja mam też wrażenie takie, że przez to jakby niedoedukowanie dziewczynek w tym temacie zdarza się tak, że nawet przychodzą koleżanki w ich imieniu, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, albo że ją boli brzuch, albo że po prostu dostała okres i czy ktoś może pomóc, bo wiąże się to z takim wstydem, że czasem sama taka dziewczynka nie potrafi przyjść i o tym powiedzieć, więc naszą rolą podczas rozmowy przede wszystkim to jest takie wspieranie, dawanie tej bezpiecznej przestrzeni, dawanie środków higienicznych, też te pakiety higieniczne, które dostaniemy od fundacji, będziemy mogli przekazać dziewczynkom w razie takiej kryzysowej sytuacji, jak również broszury, które w bardzo przystępny sposób opisują pierwszą miesiączkę, czy nawet kolejność, jest to gdzieś tutaj początek miesiączkowania, więc można też samemu, nawet jeśli nie chce konkretna osoba gdzieś tam do końca na ten temat aż bardzo się zagłębiać, rozmawiać, to z taką broszurą się zapoznać i wydaje mi się, że przynajmniej zabezpieczenie takiej dziewczynki na te kilka dni obozu, podczas którego to może się wydarzyć, no jest dobrym wstępem też dla rodziców do późniejszej rozmowy o tym i jakby rozwinięcia tematu.
7: Jakie treści zawarłyście w tej broszurze? Co tam znajdziemy?
9: Podstawowe informacje dotyczące rozwoju w zakresie dojrzewania płciowego. Czyli z jednej strony mamy rysunki dotyczące macicy, tak, takie podstawowe, anatomiczne. Mamy informacje o tym, ile trwa miesiączka, kiedy można spodziewać się krwawienia. Taką podstawową informację o kalendarzyku, czyli jak sobie te dni wyliczać. Informacje o tym, jakie środki higieniczne stosować, czyli też informujemy o tym, że właśnie taka dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, najlepiej dla niej, żeby stosowała tradycyjne podpaski, bo dla niej to jest najwygodniejsza forma utrzymania higieny, też najbardziej taka komfortowa i nie wymagająca też rozmowy chociażby z ginekologiem wcześniej. Też informujemy o innych środkach higienicznych dostępnych, na przykład majtki menstruacyjne, które dla takich dziewczynek też mogłyby być komfortowym rozwiązaniem i też można by było to na jakimś dalszym etapie rozważyć, więc taka podstawowa baza, którą ona musi dostać, żeby czuć, że to, co się dzieje z jej organizmem, jest normalne, że to, że pojawia się krwawienie, nie oznacza jakichś problemów zdrowotnych, poważnych, że to jest standard. Omawiamy też mniej więcej, ile mililitrów tej krwi traci kobieta w takim standardowym, powiedzmy, wydaniu, bo wiadomo, że każda z nas też krwawi inaczej. Ale też dajemy do zrozumienia, że wszystko to, co dzieje się w organizmie, też jest prosty komunikat związany z hormonami, że to, że mogą czuć się na przykład bardziej osłabione, właśnie nie mieć apetytu, że może ich boleć głowa albo brzuch, że to jest standard jakby też podczas tych dni i że też powinny sobie właśnie to obserwować. No i też jest informacja oczywiście o tym, o czym wspomniała Ola wcześniej, że w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie czujemy, że same sobie z tym nie dajemy radę, to pierwszą pomocą powinien być ten rodzic w domu, który powinien ten temat zaopiekować, jeżeli faktycznie to jest w jakiś sposób niewystarczające, bo też wiemy, dzisiaj rodziny wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś, więc też często ojcowie wychowują samotnie te córki. Są rodziny, które po prostu ze względu na swoją sytuację właśnie wewnątrz odnośnie na przykład różnych problemów alkoholowych, my też musimy jako fundacja brać takie rodziny pod uwagę, że ten kryzys po prostu wewnętrznie w rodzinie trwa i te dzieci nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane, więc też w takich sytuacjach wskazujemy, że można, jeżeli nie czujemy się z członkiem rodziny z jakiegoś względu komfortowo w takiej rozmowie, to właśnie powinniśmy się skontaktować z zaufaną panią w szkole, tak, z psychologiem, z pielęgniarką, więc wskazujemy też te osoby do kontaktu. No i też oczywiście docelowo jeżeli mówimy ogólnie o kwestiach dorastania i też będziemy jako fundacja w tym tygodniu jeszcze na ten temat rozmawiać podczas Forum Zdrowia, na które się wybieramy. Odnośnie młodych dziewczynek na pewno też trzeba myśleć na jakimś etapie o wizycie u ginekologa. Wiadomo, pierwsza miesiączka to niekoniecznie musi być ten czas, żeby tych zmian biologicznych nie potęgować i tego stresu z tym związanego nie potęgować, ale jako rodzic powinniśmy mieć na pewno z tyłu głowy, że taka dziewczynka powinna się w najbliższym czasie też udać do ginekologa, nawet niekoniecznie na to pierwsze badanie ginekologiczne, tak, tylko po prostu na rozmowę, żeby oswoić ten temat, żeby też ginekolog czy ginekolożka mogli w taki rzetelny sposób zaopiekować temat czy miesiączki, czy w ogóle tego, jak przebiega taka rozmowa z ginekologiem, zaznajomienie się z samym gabinetem, to już jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć odpowiednie podłoże pod dobrą profilaktykę, pod to, że dziewczynka właśnie rozumie, co dzieje się z jej ciałem, że jest pewna siebie też w tym zakresie, że wie, co robić, że jeżeli faktycznie czuje jakiś dyskomfort z różnego powodu, to też wie, do kogo może się zgłosić, że może wtedy już jawnie i pewnie bardziej konkretnie porozmawiać z rodzicem, że czuje, że coś jest nie tak, chodźmy do lekarza, tak? Myślę, że często nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam, że sama powiedziałam mojej mamie, że chcę iść do ginekologa. Na zasadzie czułam po prostu taką potrzebę, żeby w wieku 16 lat po prostu do tego ginekologa pójść, bo chciałam przełamać jakby tą barierę, bo wiedziałam, że to będzie duże wydarzenie, czy pierwsze badanie ginekologiczne, że to będzie duże i stresujące dla mnie wydarzenie, więc wolałam sobie chyba to rozłożyć jako po prostu nastolatka na jakieś etapy. No i myślę, że warto też brać to pod uwagę przy właśnie tym rozwoju dzieci i młodzieży i że jako rodzic powinniśmy mieć to gdzieś z tyłu głowy, no i powinniśmy też ten rzetelny dostęp do informacji młodzieży przekazywać, żeby właśnie mogli też pomału sami zadecydować o sobie.
13: Ja też chciałam jeszcze dodać, że warto przed taką pierwszą wizytą porozmawiać z córką, czy wolisz do pani ginekolog, czy do pana ginekologa. Ja pamiętam, że mama wzięła mnie na rozmowę właśnie do pani ginekolog, jak miałam chyba 12 czy 13 lat i okazało się, że ta pani ginekolog jest moją lekarką do dzisiaj, więc nawiązała się jakaś taka relacja, że no trwa już tam ponad 20 lat i faktycznie to daje bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, bo czasem dziewczynki w jakichś tam okresach swojego życia, no przechodzą wiadomo bunt, więc czasem może nawet być mamie też trudno się dogadać z córką i nawet może być ten wstyd też przed mamą, a obca osoba zupełnie z zewnątrz może okazać się czasem bardziej pomocna, bo nie ocenia, nie jest żadną stroną tutaj w tej kwestii, tylko po prostu jest takim edukatorem, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet te krępujące, które dziewczynka może wstydzić się zadać mamie.
11: Dziewczyny, myślę, że ta nasza rozmowa powinna przyjąć taką formę dziewczyńskiego, siostrzanego apelu do wszystkich pań, które są mamami, siostrami, kuzynkami, przyjaciółkami, aby właśnie otoczyły opieką, dobrym słowem i wsparciem te wszystkie młode kobietki, aby udowodnić im, że pierwsza miesiączka to nie jest wstydliwy temat, bo to w końcu naturalny etap dojrzewania.
13: Tak, ja też apeluję do wszystkich rodziców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny dzieciom, zwłaszcza przed wyjazdami. Jeśli wiemy, że mamy córkę, która zbliża się lub jest w tym wieku, gdzie ta pierwsza miesiączka może się zdarzyć, to dajmy im to wsparcie zwykłą rozmową. Wystarczy nawet kilka zdań, żeby po prostu pokazać swojej córce, że to jest zupełnie normalna rzecz, nie ma się czego bać i każda kobieta przez to przechodzi. Więc tutaj mój apel głównie jest właśnie do rodziców o tą rozmowę, bo może ona dużo zmienić przy pierwszej miesiączce, jeśli zdarzy się ona właśnie poza domem.
9: Dzisiaj myślę, że ważne jest wsparcie młodych osób, faktycznie jeszcze dużo bardziej niż kiedyś, w takim znaczeniu, że dostęp do social mediów zaburzył trochę równowagę taką też w relacjach, właśnie relacja nauczyciel-dziecko czy rodzic-dziecko. Bardzo dużo w tym obszarze się dzieje, wiemy właśnie fake newsy, mnóstwo nierzetelnych, niesprawdzonych informacji w internecie, do których dzieciaki mają dostęp. To też powoduje często jeszcze większy lęk niepokój, jakieś złudne wyobrażenia na temat miesiączki, tym bardziej warto w tym czasie wspierać młode kobiety w ich rozwoju, dawać dostęp do tej rzetelnej wiedzy, dawać to wsparcie, to przysłowiowe właśnie podanie ręki. Myślę, że wyjątkowo się tutaj liczy. Powinnyśmy być po prostu wzajemnie dobre dla siebie.
7: A więcej o tej akcji i działaniach fundacji przeczytacie na stronie Go Healthy Girl. A skoro mówimy już o wakacjach, to najwyższy czas, aby oficjalnie ogłosić otwarcie sezonu na Bagrach. Z kąpieliska można już korzystać codziennie w godzinach od 10 do 18, a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy.
2: Czas wolny w Krakowie.
14: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tradycyjnie już, jak każdego roku, lato to sezon kąpielowy w Parku Bagry Wielkie. Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących skorzystać z tego rodzaju rekreacji. Jest to miejsce bardzo popularne, cieszące się sympatią mieszkańców, ale nie tylko, którzy właśnie przybywają, żeby tego rodzaju aktywności w mieście zażyć, do czego zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września. Oczywiście nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwała wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa kąpieliska, tak zwana plaża Bagry i plaża Bagry Wschód. Długość linii brzegowej plaży Bagry to 185 metrów, 117 plaża Bagry Wschód, więc rzeczywiście to jest dość obszerny teren, z którego można korzystać, który krakowianie bardzo lubią, chętnie spędzają tam czas latem, także zapraszamy serdecznie. To, co bardzo istotne, to oczywiście względy bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o to, żeby stosować się do zaleceń ratowników, do oznaczeń, które funkcjonują na kąpielisku, białej czy czerwonej flagi, i zachowania zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku. Tutaj te wszystkie zasady, które są ważne nad wodą, prosimy, żeby ich przestrzegać, respektować, tak żeby ta rekreacja przebiegała w takiej bezpiecznej, sympatycznej atmosferze. Także zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września przez 8 godzin dziennie, od 10 do 18 na kąpielisku znajdują się ratownicy, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Parking przy kąpielisku funkcjonuje od ulicy Koziej, natomiast na Bagry można też wygodnie dojechać komunikacją miejską. Tutaj chociażby autobus linii 127 czy tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76. To przystanek Dworzec Płaszów Estakada, także zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat funkcjonujących kąpielisk zawsze można znaleźć na takim ogólnym portalu skgis.gov.pl, gdzie są informacje na temat badań przeprowadzanych na kąpieliskach, temperatury wody, jej przydatności, tego, czy kąpielisko funkcjonuje. Oczywiście Bagry tutaj również na tej liście się znajdują, także zapraszamy serdecznie do korzystania z tych możliwości, jakie dają Bagry. Co też bardzo istotne, to jest to zbiornik, na którym też bardzo ważne są względy przyrodnicze, więc tam są wyznaczone strefy, po których można się poruszać, po których można pływać, natomiast bardzo ważna jest też ochrona tej strefy szuwarowej, strefy, do której nie powinno się wpływać, powinna być ona zostawiona przyrodzie, natomiast my możemy korzystać jak najbardziej z tej części wyznaczonej, do czego serdecznie zapraszamy.
7: Chociaż pogoda obecnie kapryśna, to na Bagrach pojawili się już pierwsi amatorzy plażowania i kąpieli. O pierwsze wrażenia pytał ich nasz reporter Przemek Taranek.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
15: Dzisiaj spoczko, jest woda taka letnia, fajna. Tam jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
16: Dlaczego warto na Bagry wpaść?
17: Duża plaża, mało osób.
18: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
16: No to jest fajne.
15: Siatkówkę pograć.
16: Pan ratownik czuwa, widzę.
19: A, gdzieś jest spokojnie, ludzi nie ma.
16: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś wyciągać
19: trzeba
16: z wody?
19: Ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No, musisz oglądać zawsze.
16: No dobra, to co, wakacje się tu zapowiadają?
20: Tak, jest bardzo fajnie na Bagrach.
7: Przypomnę, na miejscu możecie skorzystać z dwóch plaż, z wypożyczalni sprzętu wodnego i z plenerowej siłowni. Sezon kąpielowy na Bagrach potrwa do 6 września.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
0: Powiem dla kolegów, że jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
21: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
0: Dziękujemy!
4: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudź.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci.

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: M to muzyka.

0: Hellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyk.